dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel. Nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.
1: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, mogą zrodzić się w nas trudne pytania o moje życie, o to, jak to życie prowadzę. Pierwsze, jakie rodzi mi się, słuchając dzisiejszej Ewangelii, to takie: jak często stałem się siewcą chwastu. Dalej, jak często moje złe słowo, słowo, które było nasączone nienawiścią, brakiem zrozumienia, pogardą prawdy, padło na piękny plon, gdzie inni się starali, gdzie inni zabiegali o to, żeby wszystko wyglądało super i świetnie, a ja swoim słowem ten plon zabrudziłem jak chwastem. I trzecie pytanie: jak często moje słowa zachwaszczają piękny plon? Pochodźmy dzisiaj z tymi pytaniami i skonfrontujmy się z tym najważniejszym. Czy jestem siewcą chwastu?

0: wieki wieków.
1: 19 lipca 1655 roku rozpoczynał się potop szwedzki, a wojska z północy wkroczyły na teren Polski. Tego dnia w roku 1942 zakończono ewakuację armii generała Władysława Andersa ze Związku Sowieckiego na Bliski Wschód. Rok później, w roku 1943, Niemcy brutalnie spacyfikowali wieś Pieraszaje na wschodzie Rzeczpospolitej. Zginęli wówczas franciszkanie, ojciec Herman Stępień i ojciec Achilles Puchała, którzy do końca wytrwali przy swoich parafianach. Karol Stępień to żywy dowód na to, że święty nie znaczy grzeczny. Urodził się w Łodzi w roku 1910, sprawiał kłopoty wychowawcom i w szkole, i potem w nowicjacie franciszkańskim we Lwowie, ale dane mu było wreszcie przyjąć święcenia kapłańskie w roku 1937. Wówczas przyjął imię zakonne Herman. Okrutnym zrządzeniem taki sam kryptonim miała operacja wojsk niemieckich, które w lipcu 1943 roku rozpoczęły pacyfikację wsi na rubieżach Rzeczpospolitej. Był to odwet za akcje dywersyjne AK na tym terenie, który dziś należy do Białorusi. To tam po święceniach pracował brat Herman, który w posłudze pomagał proboszczowi ojcu Achillesowi Puchale. Obaj mieli możliwość uniknięcia kaźni, ale poszli na egzekucję razem z parafianami. Zginęli od strzałów w głowę, ale przed śmiercią byli okrutnie torturowani. 13 czerwca 1999 roku w Warszawie beatyfikował ich święty Jan Paweł II wśród 108 męczenników II wojny światowej. Ich relikwie są dziś na Białorusi w Pieraszajach, ale także znajdują się w specjalnym relikwiarzu Drzewo Życia w kaplicy Pałacu Prezydenckiego.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Zapraszamy na transmisję mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: O poranku Dnia Pańskiego wstajemy na Jasnej Górze w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, aby uczyć się słuchać Jezusa od Maryi, aby ten Dzień Pański przeżyć jak najgłębiej i owocnie, słuchując się Słowo Boże i karmiąc się ciałem Chrystusa. Serdecznie witam wszystkich, którzy się gromadzą tu na Jasnej Górze, jak i tych, którzy łączą się z nami przez media. Msza święta koncelebrowana sprawowana jest w następujących intencjach. W intencji dobrodziejów Jasnej Góry, w intencjach wieczystych, za Franciszkę Pociech, za Leszka Jereszewskiego, za Adama Muszewskiego, za Magdalenę Korczak, za Alicję Kruszewską, za Małgorzatę Liszewską w pierwszej rocznicy śmierci, za ojca Bronisława Mokrzyckiego, o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny Cioch, o błogosławieństwo dla rodziców za Ewę Wister w intencji niespokojnych nadzieją oraz o za dobrodziejów sióstr salezjanek Inspekcji Wrocławskiej, o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi, wspomożycielki dla żyjących, a dla zmarłych o szczęśliwą wieczność. I my także włączamy się z naszymi intencjami, z którymi stajemy na tej Eucharystii, abyśmy jak najowocniej mogli tę mszę świętą przeżyć. Przeprośmy najpierw Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed to błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Pana Boga nasze, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.

Modlme się. Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

0: pytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto słowo Boże.
1: Bóg jest.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło, wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Oto słowo Pańskie.
1: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, kiedy słuchujemy się Słowo Boże i dziś w szczególny sposób słuchamy tych słów Chrystusa o Królestwie Bożym, widzimy bardzo konkretnie, jaki zamiar jest Boga. To On jako swej miłości do człowieka pragnie, aby człowiek mógł przeżywać swoje życie w tym, co jest piękne i dobre. Tak, piękne i dobre. Ale widzimy, że szatan jest ten, który jest przeciwnikiem Boga. I ciągle od początku sieje zamęt, sieje zło. Bo kiedy słyszeliśmy to dzisiejsze słowo Chrystusa o chwaście, to często pytamy się, skąd on się wziął. A tutaj trzeba jasno wejść w tę świadomość, że zły duch nie śpi, tylko działa. I jako demon kłamstwa sieje zło we świecie. Dlatego często ludzie zadają sobie pytanie, skąd tyle zła w świecie? Skąd choroba, cierpienie? Skąd wojna, nienawiść? Skąd tyle zła we świecie? I często pod wpływem tych wydarzeń niektórzy mówią, że Boga nie ma. Bo gdyby Bóg był, to na pewno by do tego nie dopuścił. Czy Boga nie ma? Bóg jest. Ale to Bóg dał i Bóg się opiekuje człowiekowi, ale dał człowiekowi wolność. Wolność wyboru, decyzji, że może przyjąć dobro i może odrzucić dobro. Pan Bóg jest bardzo cierpliwy i czeka zawsze na to, aby to człowiek zmienił siebie. Bo kiedy widzimy to wydarzenie i tą sytuację w tym obrazie dzisiejszym, że człowiek by czasami powiedział: Panie Boże, przecież możesz usunąć jednym dniem, żeby zlikwidować tych, którzy te osło wprowadzają. Pan Bóg mówi: nie, przyjdzie, wszystko ma swój czas. Wszystko ma swój czas. U Boga wszystko ma swój czas. To człowiek jest niecierpliwy. Bóg w swojej cierpliwości i miłości pragnie, aby człowiek miał możliwość także i nawrócenia się. Dlatego, kiedy wsłuchujemy się w to słowo Chrystusa dziś, to Jezus też chce nam przypomnieć, że człowiek od Boga otrzymał tę sferę, którą nazywamy sumieniem. Sumienie, które człowiek może kształtować i powinien kształtować. Bo sumienie jest, jak uczy Kościół, jak uczył Jan Paweł II, sanktuarium życia człowieka. Czyli miejscem świętym. Ale i miejsce święte można zabrudzić i zniszczyć. Dlatego oto miejsce święte, jakim jest sumienie nasze ludzkie, co trzeba robić? Dbać. Dlatego my, przychodząc na Eucharystię, przychodzimy po to, aby słuchując się Słowo Boże, odpowiednio kształtować nasze sumienie. A źródłem godności sumienia jest zawsze prawda, o czym bardzo mocno przypomniał nam Ojciec Święty Jan Paweł II w tym encyklice Blas Prawdy. I tam papież pisze tak: w przypadku sumienia prawego mamy do czynienia z przyjęciem przez człowieka prawdy obiektywną, natomiast w przypadku sumienia błędnego z tym, co człowiek subiektywnie uważa mylnie za prawdę. Nie wolno jednak nigdy mylić błędnego, subiektywnego mniemania o dobru moralnym z prawdą obiektywną. Człowiek, jako droga, ukazano rozumowi człowieka jako drogą do jego celu. Ani też twierdzi, że czyny dokonane pod wpływem prawego sumienia ma taką samą wartość jak czyn, który człowiek popełnia idąc za ustawem sumienia błędnego. Papież mocno tutaj uświadamiał nam i uświadamia, że człowiek może mieć sumienie prawe lub błędne. Jeśli nie kształtuje tego sumienia, jeśli opiera się na prawym sumieniu i kształtuje, poznaje prawdę obiektywną, która płynie z prawdy Bożej, to wówczas jego sumienie jasno określa, co jest dobre i co jest złe. A jeśli idzie za głosem świata, to bardzo często jego sumienie jest błędnie ukształtowane. Dlatego tyle jest dzisiaj rzeczywistości, która bardzo człowieka rozbija. Pan Bóg ma cierpliwość do człowieka. Pragnie, aby człowiek kształtował swoje sumienie. Dlatego, kiedy my słuchujemy się Słowa Boże i odkrywamy rzeczywistość, to trzeba nam też uświadomić sobie możliwość później, poznawając prawdy obiektywnej, zgodnej z prawdą Bożą, że to, co jest dobre, ono przynosi dobre owoce i Pan Bóg sieje dobro w sercu człowieka. I pragnie, żeby człowiek wzrastał jak ten zboże, jak ten kłos pszenicy rozwijał się. Ale szatan, ojciec kłamstwa, bardzo często niszczy to, co jest piękne w życiu człowieka. Dlatego potrzebne nam jest jasne spojrzenie na rzeczywistość, którą my żyjemy. To tu, na Jasnej Górze. Także Jan Paweł II wołał i prosił o ludzi prawego sumienia. Pamiętam te słowa Jana Pawła II, które tutaj wypowiedział z jasnogórskiego szczytu, z tego miejsca. Choć minęło sporo lat, a jakżeż one są dziś aktualne, żebyśmy jasno mieli ukształtowane prawe sumienia, które pozwalają nam nazywać to, co jest dobre, dobrem, prawdziwym, obiektywnym, które pewnie jest prawdy Bożej, i nazywać to, co jest złe, złem. Dlatego tak bardzo trzeba dzisiaj prosić Pana Boga o naszą mądrość Bożą w nas samych, żeby się rozwijała i kształtowała prawe sumienia, abyśmy nie ulegli ułudzie, którą świat niesie. Jaką także niosą ci, którzy wzięli odpowiedzialność za ojczyznę. Bo pod niby dobrymi myślami kryje się bardzo często zło. Tak jak to teraz znów gdzieś chcą nam bardzo mocno Ministerstwo Edukacji Narodowej narzucić i wprowadzają już przymusową edukację zdrowotną, gdzie w podkontekście kryje się edukacja seksualna. Zdrowie życia człowieka w dobrym wymiarze oczywiście jest czymś właściwym, ale w wykrzywionym wymiarze seksualności niszczy człowieka. Dlatego trzeba bardzo mieć jasne spojrzenie i kształtować prawość sumienia, żebyśmy obronili swoją godność i godność dzieci i młodzieży. Dlatego dziś słowa Jana Pawła II tu wypowiedziane są jakby naszym zadaniem, że mamy kształtować prawe sumienia. Dziś papież święty Jan Paweł II chce nas jakby zachęcić do tego, żebyśmy jeszcze głębiej umieli żyć w prawdzie. Prawdzie Bożej. I nazywać zło złem, a dobro dobrem. Niech dobro rozwija się w życiu naszym, a zło niech zostanie zniszczone przez prawdę i miłość. Tak jak to Chrystus pokonał na krzyżu.

0: wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Wszechmogący, stworzyciela nieba i ziemi, i rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Światłość ze światłości, prawdziwy z Boga prawdziwego, rodzony, a nie stworzony, uistotny Ojcu, z Niego wszystko się stało. To dla nas ludzi zbawienia wstąpił z nieba za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. Zmartwychwstał tego dnia. Wajmia Pismo wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, powtórnie przyjdzie chwale żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, na Ożywiciela, Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, rybszym przez proroków. Wierzę w jeden święty powszech apostolskich kościół, jeden chrzest odpuszczenie grzechów, oczekuję wskrzeszenia ofiar. Z ufnością znieśmy nasze modlitwy do Boga Ojca, przeżywając tajemnictwa Maryi, Królowej Polski.
1: Módlmy się za cały Kościół Święty, aby w obliczu wyzwań współczesnego świata niestrudzenie głosił Słowo Boże, które jak ziarno przynosi obfite plony w ludzkich sercach. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ich życie było odzwierciedleniem miłości Bożej, a głoszenie przez nich Ewangelii niosło pokój i nadzieję ludziom spragnionym Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy poszukują sensu życia i odpowiedzi na pytania o zbawienie, aby w Jezusie Chrystusie odnaleźli prawdę, która daje życie wieczne. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy borykają się z trudnościami życia codziennego, aby w zmaganiach nie zapomnieli, że Bóg ich wspiera i obdarza darem Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby doznali radości z przebywania w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych na tej uczcie eucharystycznej, abyśmy przyjęli Słowo Boże i pozwolili Mu wzrastać w naszym życiu i przynosić plon sprawiedliwości i pokoju. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, który w swoim Słowie daje życie i pokój, wysłuchaj naszych modlitw i udziel nam łaski, abyśmy przez Twoje Słowo wzrastali w wierze i miłości. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarę zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiarę poddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twojego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego, ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie powieczerz się kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa z Chrystusem.

Ciociu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy na

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia święta będzie dzielana przez środek kaplicy. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi, prowadził nowe życie przez Chrystusa, Pana naszego. Ogłoszenia duszpasterskie. Dziś nie ma zasłynięcia cudownego obrazu Matki Bożej. Kaplicy cudownego obrazu o godzinie 12:00, wejście pierwszej pielgrzymki z Wadowic, msza święta o godzinie 12:30. Msza święta dla uczestników pielgrzymki rowerowej z Tarnowa o godzinie 14:00. O godzinie 15:30 msza święta w intencji ojczyzny, różaniec o godzinie 16:15. Msza święta w intencji papieża Leona XIV o godzinie 18:30. Dziś nie ma czuwania. W tym tygodniu, w poniedziałek, wejście pierwszej pielgrzymki skałecznej, która jest prowadzona przez ojców Paulinów z Krakowa. We wtorek wejście pierwszej pielgrzymki z Lubomi. W sobotę pielgrzymka apostolatu maryjnego. Prosimy o uszanowanie sakralnego charakteru sanktuarium jasnogórskiego. Na terenie obiektu obowiązuje ubiór zakrywający ramiona i kolana. Obowiązuje również całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren sanktuarium. Przypominamy, że osoby przyjmujące komunię świętą na rękę zobowiązane są do przyjęcia jej obecności rozdającego szafarza oraz po spożyciu do uważnego sprawdzenia dłoni, czy nie pozostało na niej okruchów ciała pańskiego. Spowiedź odbywa się w wieczerniku od godziny 6:15, będzie trwała do godziny 19:30. Adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu od godziny 6 do godziny 20:45. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Dziękujemy za ofiarę na renowację sanktuarium jasnogórskiego. W intencjach ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Zapraszamy mężczyzn, którzy rozeznają swoją drogę powołania, aby skorzystać z posługi jasnogórskiego referenta do spraw powołań. Szczegółowe informacje można uzyskać na furcie klasztornej oraz na stronie internetowej www.powołania.pawlini.pl. Obiekty buzalne otwarte są w godzinach od 9 do godziny 17. Stawicuję piece Maryi Królowej Polski przez jej niepokalane serce. Zawierzamy nas samych, zawierzamy nasze rodziny i naszą ojczyznę. Prosimy, abyśmy byli mądrzy Bożą mądrością, abyśmy kształtowali prawe sumienia i jasno bronili tego, co jest piękne, aby ziarno Bożego Słowa przynosiło owoc w naszym życiu i w życiu naszych rodzin i ojczyzny, ale umieli też jasno nazywać zło po imieniu. Dlatego wołamy pod Twoją obronę. Naszymi prośbami. Nie gardzisz w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, Cieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas odda. Święty Janie Pawle II, Jasnogórska Królowo Polski, stolicą mądrości. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
11: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytania.
1: I znowu pole, znowu siewca, znowu żniwa. Tak zaczniemy tę dzisiejszą niedzielę. Artur Moczarski, witam Państwa serdecznie w programie Ósma godzina czytań. Witam także moich gości. Są to profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki oraz łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW oraz profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i kierownik, dyrektor Instytutu Witosa. Znowu mamy siewcę, który wychodzi siać. Ten obraz omawialiśmy w poprzednią niedzielę. Tym razem jednak pojawia się ktoś, kto nieprzyjacielem jest nazywany i kto przynosi chwast między te pszenice.
2: No właśnie, szanowni państwo, po pierwsze dwie rzeczy. To jest człowiek, który ma dobre nasienie. I też trzeba wiedzieć, że tym dobrym nasieniem jest Słowo Boże. Więc jeśli chcemy siać i żeby w naszym życiu były plony, to proszę pamiętać, że tym dobrym nasieniem jest to, co otrzymujemy z łaski sakramentalnej, ze Słowa Bożego, z sakramentów. To jest łaska Boża, to jest dobre nasienie. Jeśli ono zostanie wysiane, to na pewno wyda owoc, który będziemy mogli się cieszyć i będzie służył całej wspólnocie, bo Bóg nie może rodzić rzeczy złych. Więc pytanie jest, jakie my posiadamy ziarno, czym siejemy, tak? Bo wiemy doskonale, że kto sieje wiatr, zbiera burzę. Mamy to nawet w naszych polskich przysłowiach. Więc pierwszą rzecz, którą chciałem zwrócić uwagę, to jest pytanie, żebyśmy poddali dzisiaj refleksji, czym ja sieję. Bo bardzo często my może po prostu już przestaliśmy patrzeć, jaka jest, czym siejemy. Może siejemy właśnie nienawiścią, hejtem, samouwielbieniem, budowaniem tylko na sobie, prawda? I siejemy, rzucamy, prawda?
3: Tak, to...
2: Prawda? W jedną, w drugą stronę i jakby nic nie widzimy, prawda?
3: To nie jest niewinne. Jak Jezus mówi, kto w małej rzeczy jest wierny, w wielkiej będzie wierny i vice versa. Prawda? To nie jest małe. To jedno słowo rzucone, jeden mały hejt. My, kiedy wypuszczamy to z siebie, to my już nad tym nie mamy kontroli. To znaczy, to może spowodować, prawda, jak ten ruch skrzydeł motyla z jednej strony oceanu powoduje tajfun, huragan z drugiej strony. Trzeba bardzo uważać, prawda, z takim hejtem, z mocnym słowem, złym. My to tak sobie do tego na wesoło podchodzimy, prawda? Co nie znaczy, że trzeba być jakimś spiętym, jakimś nienormalnym w tym zachowaniu, prawda? Ale wiemy dobrze, kiedy chcemy zrobić jakąś przykrość, czy jakąś uszczypliwość małą, dobrze jest się dwa razy zastanowić.
2: Tak, no a właśnie tym jest chwast, bo szanowni państwo, przychodzi nieprzyjaciel, a nieprzyjacielem jest demon, który przychodzi, i to jest też piękny obraz, przychodzi nocą. Też, no, archetyp stary jak świat, wiemy doskonale, że te przestępstwa, zło jakoś koreluje z nocą, z ciemnością. To naturalne obrazy, więc gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. No i szanowni państwo, no to, że są chwasty na roli, to jest rzecz oczywista. I obowiązkiem rolnika jest przede wszystkim niedopuszczenie do zachwaszczenia pola. Dlaczego? Dlatego, że zachwaszczone pole no, powoduje konkurencję dla wzrostu roślin, tak? Bo to jest roślina, która także konkuruje o wodę, konkuruje o światło, a więc zabiera to wszystko, co jest w polu, o co rolnik dba. O co dbał cały rok, bo to nie jest tylko tak, że szanowni państwo, to się zaczyna od siewki, tak? Czyli ziemię trzeba przygotować, mamy całe zabiegi od jesieni, zabiegi zimowe, to jest ciężka praca, znowu im dłużej jestem w Instytucie Witosa, tym bardziej widzę tą ogromną rolę i pewien metafizyczny też element siania. Jest taki piękny moment, kiedy...
3: Aspekt,
2: tak. I jest taki piękny moment, kiedy do Witosa przychodzą współpracownicy Józefa Piłsudskiego, żeby zaprosić go do rządu w 1920 roku, do rządu odbudowy kraju, ważnego wtedy momentu. I on wtedy specjalnie wyszedł jeszcze zasiać. Powiedział, że będzie musiał pojechać do Warszawy, że tak prędko nie wróci i wyszedł zasiać. Ten piękny moment też jest uchwycony w filmie 1920 Bitwa Warszawska, kiedy właśnie Witos wchodzi, prawda, i sieje. I ci adiutanci biedni muszą tam biegnąć po tych skibach pola do niego, a on jest w tej roli. To jest ważny moment.
3: No
2: tak?
3: To jakiś jak Cincinnatus miał zostać, był orał pole, prawda? I został ogłoszony, że ojczyzna w potrzebie, Rzym w potrzebie, i oni zobaczyli, jak on siał właśnie jak przy pługach, jak te woły siał, i to zostawił wtedy, prawda? Ale nie, to jest ten obraz męża stanu, który jest zajęty pracą na roli.
2: Tak, no zresztą to nie było...
3: W chwili powołania.
2: Tak, w chwili powołania, zresztą tak było u Witosa, zresztą całe jego życie było troską o to, tak, on cały czas w swoich pismach pisał o to i troszczył się o to, nawet będąc na wygnaniu w Czechosłowacji, czy rzeczywiście te pole jest zadbane, tak. Czy to pole jest zadbane, czy... Więc to jest też taka niesamowita rzecz metafizyczna.
1: Stąd i
2: też
1: ta scena, jest... scena finałowa z Chłopów, zdaje się, prawda?
2: Oczywiście.
1: Kiedy jest Boryna na koniec życia jeszcze zasiewa.
2: No zresztą przyjaciel Witosa, Raymond. To bardzo bliscy znajomi przyjaciele, którzy przebywali z sobą i myślę, że bardzo wiele rzeczywistości Raymond no bierze od Witosa i od przyjaciół z Wierzchosławic, których obserwował. Szanowni Państwo, to jest tak metafizyczne, że Kościół od razu także obrzędy paraliturgiczne uruchamia. Tak? I my nie tylko w Polsce mamy te obrzędy, byłeś także w Szwajcarii. Mamy poświęcenie wypasu krów.
3: A ja nigdy na wsi w Szwajcarii jakby nie przebywałem.
2: To są niesamowite obrzędy,
3: to
2: prawda? I one są w Kościele, prawda? Nawet te rzeczy, których my dzisiaj w mieście nie widzimy, ale na przykład po Bożym Ciele ludzie zrywają, prawda, te młode gałązki brzóz, prawda? A one później wracają do pól, do ogrodów i się nimi dotyka się roślin po to, żeby one były chronione przed zarazą. Poświęcona palma...
1: No, jest to trochę magiczne myślenie, przyznajmy, ale...
3: Paraliturgiczne.
2: Nazwałem to paraliturgicznym, tak, ale to, że na przykład dzieliliśmy się opłatkami ze zwierzętami, no także ma jakąś taką wiarę, że to jest także coś, co nie jest tylko i wyłącznie inwentarz,
3: słuchaj,
2: tylko ma służyć społeczeństwu.
3: Ja bym powiedział tak. Wszystko można, to nawet ukułem taką sentencję. Wszystko, prawda? I ukułem, naprawdę. W Grecji byłem, pamiętam, mnie to oświeciło i pracowałem na to. Czyli sapientia etiam stulta, leviac stulta sapienter interpretatur. Czyli mądrość. Nawet rzeczy błahe i głupie mądrze interpretuje. Stultitia autem, natomiast głupota etiam sapientissima. Stulta ac perverse. W sposób głupi, a głupota. Nawet rzeczy najmądrzejsze, w sposób nie tylko głupi, ale i perwersyjny, przewrotny. Czyli stulticia stulte, sapientia sapienter. I zobacz, można to też tak zinterpretować, no, że to są takie magiczne, pójść w tę stronę i to akcentować, a można, czy na przykład dzielenie się opłatkiem, przecież to jest piękne, to znaczy możesz to zinterpretować strasznie i możesz to zinterpretować pięknie, że to jest jakaś komunia kosmiczna, ale w dobrym słowa znaczeniu, z całym stworzeniem, w duchu franciszkańskim, w duchu jezusowym, bożym, możesz to zobaczyć, a może ktoś zaakcentować, rozumiemy tak właściwie ze wszystkim.
1: No, zgoda, bo musimy na pewne rzeczy patrzymy przez okulary wiary i wtedy one się nabierają sensu.
3: No,
1: jakiś poboczny obserwator mógłby uznać, że to jest też działanie, prawda, hokus pokus.
3: Wszędzie możesz szukać dobra, wszędzie możesz szukać zła.
2: Tak jest, ale szanowni państwo, nie bójmy się też takiego zapraszania Jezusa w tych sakramentaliach. One są nam potrzebne. To są rzeczy, które my całe życie mamy, wszystko jest znakiem u nas i mamy pewne pamiątki, mamy znaki, mamy rytuały i też nie bójmy się tego, w tym nie ma nic złego, tak? Choćby ten prosty zwyczaj przyżegnania się rano, wieczorem, znaku krzyża, zdjęcia czapki, jak się idzie koło krzyża. Mam wrażenie, że my takie rzeczy, które jeszcze kiedyś, lat temu 20, były oczywiste dla dzieci uczących się na katechezie, no dzisiaj w Warszawie ja nie widzę, żeby ludzie zajmowali czapkę przechodząc przed kościołem, tak? A kiedyś, jeszcze lat temu 20, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, ale zdecydowana, znaczy to było widoczne. Gdzieś się zaczynamy wstydzić tych sakramentaliów, nie wiem dlaczego, ale no właśnie, to jest może pytanie na to, żeby to po prostu przemodlić. Chcę tylko pokazać, że to jest rzeczywistość także gdzieś tam paraliturgiczna, tak? Czyli rola zawsze miała ten element, zresztą patroni, święty Izydor oraz, no, piękna historia. Wrócę jednak do tego chwastu i tego nieprzyjaciela, tak? On przychodzi, sieje ten chwast i teraz rolnik wie doskonale, że to jest ten moment na to, żeby go wyrwać, tak? Trzeba go wyrwać w odpowiednim momencie. Nie można poczekać zbyt długo, dlatego, że no po prostu możemy naruszyć jedną i drugą roślinę, prawda? I to jest bardzo niebezpieczne. No my dzisiaj wiemy więcej o rolnictwie niż za czasów Jezusa. Dzisiaj mamy technologię skanowania dronów, jesteśmy w stanie działać punktowo, jesteśmy w stanie dawać środki chwastobójcze. No, naprawdę dzisiaj rolnictwo jest, szanowni państwo, także dziedziną nauki. Rolnictwo się studiuje. I to też jest...
3: No to jakieś odkrycie chyba nie jest.
2: Dla ciebie nie, ale myślę, że dla wielu jest.
3: Nie, bo mój tata to całe życie pracował na SGGW, czyli Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, chociaż jako entomolog od owadów, no ale moment, jakby naukowa entomologia, która się zajmuje wiedzą o owadach dla samej wiedzy o owadach, na tym polega wiedza akademicka. Natomiast oczywiście z tej wiedzy potężnie czerpie rolnictwo, no... Weźmy, jak jest dużo rolnictwa na całym świecie, no dzięki rolnictwu żyjemy i czym są szkodniki i owady, prawda? I relacja między też chwastami i owada i tym wszystkim.
2: Glebą.
3: No, więc dla mnie na przykład to, że też jest nauką, no halo, to jakby to jest jakaś najbardziej oczywista sprawa.
2: No ale dzisiaj niestety to nie jest takie oczywiste, bo dzisiaj naprawdę to nie jest bajka. Czasami musimy dzieciom tłumaczyć, że mleko naprawdę nie jest z kartonu, tak? A chleb nie jest z półki z dużego dyskontu, tak? To nie są takie...
3: A ser nie rośnie na drzewach.
2: Nie rośnie. I że można zrobić samemu majonez, prawda? To nie są takie oczywiste rzeczy, więc warto jest też to pokazywać. To jest trudna rzeczywistość, żeby ten chwast wyplenić, no bo jeśli się tego nie zrobi, no to chwast się zadamawia. I to znowu jest, przepraszam, ale jest korelacja z życiem duchowym, prawda? No, czyli jeśli my nie mamy tego odpowiedniego momentu, czyli wstanę i pójdę, wrócę do ojca, nawiązuję do tej perykopy, no to pozwalamy, żeby ten chwast rósł zbyt długo.
3: Ale zobacz, to też trzeba mądrze czytać, bo Jezus mówi nie wyrywać chwasta. Nie, bo to jest straszne, to jest diabelstwo. Wyrwać chwasta, takie sformułowanie można się spotkać.
2: A często one pada.
3: No tak, i to w kontekście tej Ewangelii, no to jest opowiedzenie się po stronie diabła, to jest działanie diabelskie, bo Jezus mówi, nie, pozwólcie rosnąć. Nie jest twoim zadaniem, bo przy okazji jeszcze, nie daj Boże, wyrwiesz, wyrywając, bo się stawiasz w pozycji Boga, sędziego bliźniego. Uwaga, widzisz zdziebełko, malutką pyłek, bo to karfos to jest pyłek, a... w oku bliźniego, a belki w swoim nie widzisz. Czyli ta postawa, że ja teraz oczyszczę, wyrwę chwasty i mam na myśli innych ludzi, u człowieku, to znaczy to jest bardzo niebezpiecznie i bardzo źle z tobą. W tym sensie, że stawiasz się w pozycji Boga i nic sobie nie robisz z nauki Jezusa. To delikatnie można powiedzieć, prawda, jeszcze kilka razy, ale... Jezus to mówi, Ewangelia dociera, każdy na swoją odpowiedzialność tutaj przed Bogiem stanie i jeżeli takie rzeczy powtarza, no to niech się zastanowi głęboko. Tylko można tak delikatnie powiedzieć, prawda, w duchu jezusowym. Z jednej strony, z drugiej strony trzeba to mądrze interpretować, bo zobacz, to co powiedziałem, no można to mądrze zinterpretować, prawda, i co? To znaczy mam nie walczyć ze swoimi wadami, zgadzać się na grzech? No nie! To w ogóle nie o to chodzi, to trzeba mądrze w tym duchu, ale widzimy ewidentnie, jak Jezus postępuje. Jezus nie chodzi, nie potępia, nie niszczy, tylko pokazuje dobro i widzi tutaj, i to jest konkretna nauka, że uważaj, bo możesz straszną rzecz zrobić, skandalon, zgorszenie, że przy okazji, wyrywając chwast, możesz jeszcze uszkodzić pole, które ma rosnąć i się stanie najstraszniejsza rzecz, jaka może ci się przytrafić, czyli będziesz skandalon, będziesz zgorszeniem dla jednego z tych małych.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama. Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: A gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytania.
1: Mamy obraz pola u świętego Mateusza, obraz chwastu i pszenicy. Gospodarz pozwala, żeby razem rosły.
2: Razem rosły. No znowu trzeba pamiętać, że szanowni państwo, w życiu duchowym nie da się wszystkiego od razu zrobić. Jest potrzebna cierpliwość. Rola, ogród uczy cierpliwości, dlatego jest tak ważny i mówimy o pedagogice, o hortoterapii. Dzisiaj wiemy doskonale, że hortoterapia pomaga nam w wyjściu z uzależnień.
3: Ja bym używał kepoterapia, bo kepos jest po grecku. To mi się kojarzy jak dogoterapia. Ojej, jakie straszne. A hortoterapia nie najgorzej, bo to jednak połączenie łaciny z greką, ale ja bym kepoterapię proponował.
2: Tak, prawda, od tego hortus łacińskiego. Tak, ona jest bardzo, bardzo potrzebna, w szczególności osobom uzależnionym, w szczególności od mocnych substancji chemicznych. Wiele wspólnot, między innymi Chenacolo, ale także Monar, wielu osób, które próbują leczyć właśnie z uzależnienia, no właśnie stosuje pracę w ogrodzie. No, ona daje po pierwsze samo, jakby odwraca brak wiary w siebie, tak? Bo ogród pozwala nam pokazać, że jesteśmy sprawczy. Także, że umiesz. Zasadziłeś, rośnie. Bo bardzo często osoba uzależniona jest skrzywdzona. Uzależnienie to jest choroba psychiczna. Nie leczy się ją wszywając w coś, zakazując czego robić, tylko leczy się poprzez terapię, czyli pracuje się z psychoterapeutą, z psychologiem, z terapeutą, który się zajmuje uzależnieniami. To jest choroba głowy, a nie innej części ciała. To jest uzależnienie, które trzeba po prostu leczyć terapią. Najczęściej to jest bardzo niskie samopoczucie, czy bardzo niskie samoocenie swojego ja, tak? I ogród pomaga pokazać, nie, jesteś ważny, tak? Umiesz to zrobić. To jest jakiś basic.
3: że sprawczość, ale pewna też cierpliwość, czyli jest odbiciem rzeczywistości.
2: Ogród daje ogromny.
3: Daje obraz człowieka w świecie, w sposób, prawda, pole, ogród, to jest jakby taki w mikroskali człowiek w świecie.
2: Tak, no bardzo dobrze powiedziane. Ta sprawczość, z drugiej strony wartość, a z trzeciej strony cierpliwość. Tak, trzeba poczekać, to nie jest takie proste, ale jesteś potrzebny, prawda?
3: Ważne rzeczy, bo jednak tak. To, co jest do jedzenia, możesz dać komuś nakarmić, tym, co wyhodowałeś, możesz się podzielić.
2: Tak jest.
3: Prawda? I to jest, no, jakaś taka szlachetność w pigułce. Piękna, tak, faktycznie ta hortoterapia, czy kepoterapia, bym używał takiego wyrażenia, ale pewnie go nie ma.
2: Zresztą dzisiaj bardzo potrzebna także w nauce, w sensie edukacji, coraz więcej szkół, brawo dla tych dyrektorów, jeśli nas słuchają dyrektorzy, zakładajcie ogrody sensoryczne, to jest bardzo dobry kierunek, szanowni państwo, to trzeba robić dzisiaj w szkołach, pokazuje nam to pięknie Skandynawia, Stany Zjednoczone, Kanada, jak najwięcej ogrodów, pracy, dzieciaki muszą się brudzić, trzeba babrać się w ziemi, to jest bardzo potrzebne dzisiaj naszym dzieciom, wiotkim, sprzężonym, często mięśniowo, trudnym. Tak. Ogród jest bardzo potrzebny.
3: Dwie rzeczy sobie przypomniałem tutaj. Cyceron w jednym ze swoich listów jeszcze dodaje. Si apud hortulum bibliotecam habueris nihil deerit. Czyli, a jeżeli jeszcze przy ogródku będziesz miał biblioteczkę, to już nic ci nie zabraknie, prawda? To już nic nie zabraknie, ale to na tym, tak. Że tej zieleni pochwały, ja pamiętam jeszcze w...
2: No, że są Zenon Skition i cały, prawda...
3: Epikur, prawda? Tak, ogród Epikura. Pamiętajmy jeszcze, że w Kepos 1941 jest Jezus ukrzyżowany w ogrodzie i też tam jest grób, to też pamiętajcie o ogrodach, prawda? Jak Janusz Kofta mówił, natomiast pamiętajcie o ogrodach, bo z nich wyszliśmy. Jonasz. Natomiast jest jeszcze cudowną sprawę, że pamiętam, jak Tom Bombadil mówi o magocie, prawda? Jest taki, się pojawia to w czwartym rozdziale Władcy Pierścieni pierwszego tomu, się pojawia o tym, że ten magot, który ich przyjmuje, no ci, co czytali, to wiedzą,
2: tak.
3: W filmie go nie było, że on jest mądry, bo on ręce jest przy ziemi i ma umysł bystry, który wszystko przenika, ale ręce w ziemi ma spracowane i on, że on jest przenikliwy, ten magot właśnie, że jest jego położenie mądrości, że jest inteligentnym człowiekiem, że go nie doceniajcie, że zawsze umysł trzeźwy, głowę na karku, ja tego nie cytuję, ale ręce macza w ziemi, czy nurza w ziemi i to było bardzo ważne, prawda, że on jest tym rolnikiem, który hoduje te pieczarki, a jednocześnie, i to jest jakoś tajemniczy sposób związane z bystrością jego umysłu.
2: Tak, więc kończąc ten apel do nauczycieli, niech w szkołach będą ogrody, to jest bardzo potrzebne. Zresztą także na wyższych uczelniach znam bardzo wiele uczelni światowego poziomu, gdzie te ogrody i studenci mają także możliwość, wcale nie studiując nauk przyrodniczych czy rolniczych, mają możliwość także bycia blisko ziemi. Ziemia jest absolutnie pedagogiczna, potrzebna. No i szanowni państwo, ten obraz tego, że czasami ten chwast jest nam niestety też w jakiś sposób dany, tak? No bo właśnie Jezus stał się grzechem. Po to, żeby ten grzech zniweczyć, tak? I bardzo często to jest ten obraz, że one muszą rosnąć razem, no i tak po prostu jest. My nie jesteśmy w stanie się pozbyć wszystkich grzechów. Czasami ten grzech będzie przez 40-50 lat nam towarzyszył. Dlaczego? Kiedyś usłyszałem takie piękne słowa na spowiedzi, które były mi bardzo potrzebne. Pracują we mnie wiele lat. Po to, żebyśmy nie byli pyszni, tak? Bo byśmy bardzo chcieli tak odhaczać grzechy, tak? Tu miałem problem, bach, nie ma, prawda?
1: Też pamiętajmy, ilu świętych uważano za heretyków na początku, prawda? I gdyby nie to późniejsze rozeznanie, gdyby ktoś tego chwasta, mówiąc tutaj już...
2: chciał wyciąć, prawda? To by nie było ani Pawła, ani Augustyna, tak, ani wielu innych
1: świętych. Ojca Pio, siostry Kowalskie i tak dalej.
2: I nas by tu też nie było, na pewno.
1: Prawdopodobnie.
2: Więc, szanowni państwo, to jest też pewna cierpliwość.
3: A Jezusa to stracono z jakiego powodu? No właśnie z tego, że... no...
1: złamał zakazy religii.
3: Tak, i jeszcze czynisz siebie równym Bogu. Mamy eksplicite powiedziane, więc jego też właśnie wyrwano w ten sposób. Tak chciałem to powiedzieć, bo to jest dla nas szokujące, ale jak to? No dokładnie tak, to jest opisane. Ludzie bardzo religijni ukrzyżowali Jezusa.
1: Lepiej, znaczy wydali, żeby jeden człowiek umarł za naród?
3: Tak, oczywiście. Ludzie bardzo religijni. Jezus wprost mówi, że nadchodzi godzina, kiedy każdy, kto was zabije, będzie myślał i wierzył w to, że Bogu oddaje cześć w ten sposób. To złudzeń nie ma. To znaczy, ty jeszcze mogą... To, że ludzie religijni ukrzyżowali Jezusa, wydali na ukrzyżowanie i właśnie powodowani zelos, prawda, to z tą taką, bym powiedział, gorliwością. Gorliwość o twój dom mnie pożera. I właśnie ci, jak mówi psalmista, i właśnie ci Jezusa wydali na śmierć. No to jest fakt, nad którym należy się zastanawiać, wracać do niego, zastanawiać się, myśląc też o sobie, no czyniąc rachunek sumienia, czy aby ja nie jestem taką osobą, która w tej mojej gorliwości...
2: A na pewno jesteśmy. Jesteśmy. No te chwasty są w naszym życiu i ich nie pozbędziemy i dobrze, że one są, bo one tak naprawdę pokazują nam, że jest nam potrzebny Jezus Chrystus, bo tak to byśmy my z miłą chęcią zajęli jego miejsce. Tam było bardzo wygodnie, prawda?
3: A na pewno wokół nas, bo w nas to jest trochę co innego, wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali, jak mówi Jan Paweł II, prawda? Każdy ma swoje Westerplatte. Natomiast tak to jakoś jest, że my jesteśmy specjalistami od tych innych, że jest w nas ta dyspozycja, że jeżeli rodzina ma się nawrócić, to dobrze, żeby ona ten pierwszy krok uczyniła, prawda? A nie ja. Zawsze chcemy.
2: Na pewno nie ja, tylko ty.
3: No nie ja, tylko ty, oczywiście. I nawet jeżeli mówi, nie, ja tak nie myślę, to przypatrz się sobie, czy tak nie myślisz. Czy nie, na przykład nie mylisz miłości bliźniego ze strategią gołębia. No ja sobie zdałem sprawę, wiecie, strategia jastrzębia i gołębia, no tak. Są w teorii gier dwie podstawowe, albo zadziobujesz, albo masz głębie strategiczne, jesteś łagodny, żeby osiągać swoje cele. Czy aby moja miłość bliźniego to nie jest strategia gołębia, że ja chcę osiągać swoje cele przez łagodność. A mogę być tutaj terminatorem, bo jestem nastawiony na efekt.
2: Czy da się,
3: prawda,
2: zabijać ludzi z miłości?
3: O, tak.
2: I to jeszcze tak, z przytuleniem takim bardzo mocnym.
3: Więc tu potrzebna jest mądrość.
2: I tutaj, tak, no i to jest też, szanowni państwo, takie dwie jeszcze rzeczywistości, które pokazują, że no nie byłoby tych wielkich świętych, gdyby właśnie też ktoś no chciał ich wyciąć. Tak, ja mam, przepraszam, ale dzisiaj też żyjemy wszyscy wielkim finałem, prawda, który przed nami, Mistrzostw Świata. No i te Mistrzostwa Świata też pokazały, że no były niesamowite rzeczy, które nas zaskakują, że to nie jest takie oczywiste, prawda, że wyjdzie faworyt i wygra, tak? I to jest, szanowni państwo, coś bardzo ważnego, że my nie wiemy wszystkiego. Rola nas też właśnie tego uczy i ta przypowieść z tamtej niedzieli i z tej pokazuje, że my naprawdę, gdyby miały grać liczby, to one by wcale tak nie jest, prawda? I rola pokazuje, że przychodzi susza, na którą nie mieliśmy żadnego wpływu, że przychodzi gradobicie, na którego nie mieliśmy żadnego wpływu, nie byliśmy w stanie tego ochronić, że nagle się po prostu w lipcu pojawia taki przymrozek, którego by nikt nigdy nie przewidział. I co z tego, prawda? I I my też wiemy tyle o nas samych, ile nas sprawdzono, tak? My dzisiaj możemy tutaj prężyć muskuły, a wystarczy, że przyjdzie jedna prosta chwila próby i nas nie ma, prawda? Dlatego potrzebny jest nam Jezus, sakramenty.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. 8 godzina czytania.
1: Dzisiaj po raz kolejny mamy do wyboru, księża mają do wyboru dłuższą lub krótszą wersję Ewangelii. My oczywiście możemy
2: w domu
1: zajrzeć do obu, jeszcze osadzić to w kontekście.
3: Nikomu nikt nie broni.
1: Zatem jeszcze na chwilę zajmijmy się tym, co jest pod koniec dłuższej perykopy, a więc zbiera się chwast i spala w ogniu i tak będzie przy końcu świata. Kolejny, bardzo taki nabrzmiały obraz.
3: Ja pamiętam, kilka razy się tym dzieliłem, że tym takim konceptem teologicznym u ojców Kościoła w Syrii, w chrześcijaństwie syryjskim, a mianowicie o ogniu eschatologicznym, że tak naprawdę eschatologicznie da się opisać. Człowiek wchodzi w ogień. Po prostu wchodzi w ogień. Bóg jest ogniem. I może się to okazać ogniem miłości, ogniem oczyszczającym i ogniem nieznośnym.
1: Spalającym,
3: niszczącym ogniem. Ogień miłości, ten sam ogień. Ale to jest jeden ogień. Jakby nie, bez tego podziału na ogień kary i ogień miłości. Że to jest pod jeden mianownik podpięte. I to jest pewien taki teologumenon, mówimy się, koncept teologiczny. Nie rozstrzygam, czy on jest ortodoksyjny, czy nie, w jakim stopniu i tak dalej. W każdym razie to w książce Karla Martina Etzmana Ignis Divinus się zajmowałem tymi motywami troszeczkę w kontekście właśnie męczenników i
1: tam eschatologii. Na pewno jest to niesprzeczne z tym, co teraz przytoczyłem.
3: No, nie, bo pierwszy raz zobaczyłem tutaj związek, bo zobaczmy. Ja tu będę wulgatą. Zobaczmy, że jak sicerit in consumatione seculi, tak samo będzie jak palą te chwasty, tak będzie na końcu synteleja kosmu, na końcu świata. Ogień. Syn wyśle swoich aniołów i zbiorą w jego królestwie wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wyśle ich do pieca ognistego. Ibi erit fletus et stridor dentium ekei estaiho klaut moskai obrygmos ton odonton. Tam będzie zgrzytanie zębów. To jest też niesamowita sprawa. To zgrzytanie zębów jest istotą rzeczy, moim zdaniem. Zgrzytanie zębów. Ale jest ogień. Dobrze. Ale uwaga. Wtedy sprawiedliwi, to też po łacinie, fulgebunt sicut sol in regno patris eorum. A wtedy oni rozbłysną. Fulgor to jest jak słońce. Ale zobaczmy, że tu jest ogień i tu ogień, bo ja pierwszy raz powiązałem jeden ogień z drugim tutaj, że oni się też rozpalą. Czyli wszystko pod koniec świata w ogniu pójdzie. Dlaczego ogień jest elementem puryfikacyjnym w świecie starożytnym? Jest i puryfikacyjnym, i nowym, i niszczącym, i jest potężnym motywem. Mamy w obrazach, w eschatologii żydowskiej, Bóg jest ojcem, prawda, trawiącym wszystko, dzień sądu, ogień.
2: Sodoma, Gomora.
3: Jasne, ale też pod
1: krzak
3: koniec...
1: gorejący.
3: Krzak gorejący. Tak, to cały czas, ale też pod koniec świata. Będzie w ogień nieugaszony, ten ogień na końcu świata, ale sam Bóg jest jednocześnie tym ogniem. Ale uwaga, od strony też mamy, ten ogień się pojawia w filozofii greckiej. I tych wyobrażeniach, Heraklit, prawda, ten ogień jest jakiś bardzo ważny, że rzeczywistość, u Empedoklesa, z tego co pamiętam, ten ogień jest z podstawy rzeczywistości, jest ogień, prawda, u Heraklita na pewno. A wreszcie stoicy twierdzili, że wszystko spłonie, że wszystko zmierza do tak zwanej konflagratio, czyli czyli spalenia, ekpyrosis, rozognienie, wszystko się spali i na nowo się stworzy, czyli mamy tutaj jakoś bardzo głęboką tą rzeczywistość tego jednego ognia, który prawdę, ukaże prawdę, najgłębszą prawdę o człowieku. I znowuż, to jest też niesamowite, bo zobaczmy, że to nie jest tyle, i chciałbym o piekle tutaj powiedzieć tylko, kimże ja jestem, że mogę mówić, ale dwóch stanowisk bronię. A mianowicie, jak można Boga wybrać, tak można Go nie wybrać na wieczność. I trzeba jakoś sobie to wyobrazić, bo miłość nikogo nie przymusza. A druga rzecz, myślę, że nikt nie będzie zdziwiony, że się znalazł w piekle. Że takie nagle, a kuku, że jednak piekło wyszło. Wydaje mi się, że nie. Tu mamy wolność, miłość. I trzeba się zastanowić, czy człowiek wybiera to w zatwardziałości swojego serca, czy jest nie tylko grzesznikiem, bo każdy jest, ale czy jest zatwardziałym w sensie, że nieodpuszczającym, nie odpuści i może to się okazać podstawowy wybór człowieka. Kiedy tak się zachowujemy, to jest nasz wybór. I tutaj mnie intryguje ten stridor dentium, brygmoston odonton, tam będzie zgrzytanie zębów. Zobaczmy jeszcze, a co kiedy człowiek zgrzyta zębami? No, ja niestety zgrzytam, to jest brygmos, stąd się ta choroba bruksizm bierze. To nie był żaden John Brooks, od którego to pochodzi, tylko bruksizm pochodzi od tego brygmos, greckie brysso czy brytto, zgrzytać zębami niestety. No to przykra jest rzecz, bo człowiek sobie rozwala zęby po prostu i stawy i wszystko sobie rozwala w nocy zgrzytając, tak? Fatalna sprawa. To są gorsze rzeczy, ale to nie należy do przyjemnych. Natomiast to zgrzytanie zębów, które pokazuje jakiś żal, jakąś wściekłość jeszcze, że to nie jest jakaś kara zewnętrzna, to jest jakaś konsekwencja głęboka tego, kim człowiek jest w swoich podstawowych wyborach, prawda? W stosunku do rzeczywistości, w stosunku do bliźniego. Zwrócił mu uwagę na to zgrzytanie zębów, że ono tam będzie trwało. Tak? Bo pamiętam ostatnio bardzo tutaj pokazał mi to Adam Szustak, właśnie znakomity kaznodzieja dominikański w jednej ze swojej konferencji, że jeżeli tam będzie żal i płacz, ale w sensie żal jakiś za grzechy, no to to już jest jakieś nawrócenie, to znaczy w piekle go nie będzie. Rozumiemy, jakby nie będzie, to są delikatne bardzo sprawy, natomiast głęboka moja intuicja, że tam nie będzie zdziwienia i nie będzie przez przypadek, że ktoś, to jest konsekwencja pewnych wyborów, pewnej zatwardziałości serca posunięta do granic. Panie teologu, przepraszam, bo ja tutaj jako filolog, amator się wypowiedziałem.
2: No i wydaje mi się, że się jestem w stanie z tobą zgodzić, dlatego że chodzi tutaj o postawę, tak? Ja jestem zresztą, to wielokrotnie też bliski nam na pewno mi i tobie, Arturze, ksiądz Pawlukiewicz często o tym powtarzał, że to jest pewna postawa, tak? To nie jest tak, że tutaj będzie, prawda, arytmetyka i Pan Bóg nam pokaże 360-94 tysiące grzechów i powie, no przepraszam, ale te o 3 za dużo.

0: Dlatego to jest zaprzeczenie postawy grzechu tak zwanego przeciwko Duchowi Świętemu.
1: Ojcze nasz, o to się modlimy.
0: Stałej postawy takiego zatwardziałego myślenia, że dobrze, kiedyś ja się nawrócę, to teraz sobie będę żył jak chcę, prawda? No nie. Nie, bo...
1: Nie ma kiedyś.
0: Nie ma kiedyś. Jest jedno wielkie teraz. No i też o to chodzi. Wrócę jeszcze tylko na chwilę do tego, jak dzisiaj ta Ewangelia także ma tą wersję krótszą i tą wersję dłuższą, prawda? Więc ona się właśnie kończy tym obrazem ognia. Syn człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wyrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. No właśnie, to nie jest kwestia teraz, bo ktoś powie, no to takie bajeczki, prawda, przestroga, jakiś piec, jakiś Boruta, prawda, jakieś legendy.
1: Tak, a niech tak mówi.
0: Świętokrzyskie. No właśnie.
1: Jak to tak interpretuje, no to tyle zyskał z tej mądrości, no. Pamiętam, sapientia sapienter, stulticia stulte, ac perverse.
0: Więc, szanowni państwo, grzech to nie jest zabawa. I my doskonale wiemy, że grzech pociąga za sobą rzeczy, które nas upokarzają. Każdy, kto wszedł na drogę grzechu i ma chwilę teraz takiej szczerości względem siebie, wie doskonale, że to jest efekt kuli śnieżnej. Także ktoś powie, no raz zdradziłem, wie doskonale, jak to wygląda, jak to się ciągnie, jakie są konsekwencje tego w różnych wymiarach grzechu, jak to wygląda. I później wcale nie jest łatwiej i nie jest przyjemniej. Miało być, prawda? A wcale tak nie jest. Wiemy doskonale, jak się czujemy. Jak ktoś ma te doświadczenie takiej szczerej spowiedzi, że chce uklęknąć przed konfesjonałem i do niej idzie, to wie doskonale, jaka tam się walka dzieje w nas, tak? Żeby nie iść, żeby tego nie nazywać właśnie grzechem. I to jest obraz tego właśnie ognia, tak? Że demon próbuje ci pokazać, nie, no absolutnie nie, to są jakieś bajki, co ty będziesz wierzył. Jakie zdrady, prawda? Jaka czystość? Po co to komu, tak? Przecież mamy XXI wiek, jesteśmy odważni. Zdobywamy świat, prawda? I tylko sumienie, szanowni państwo, jest tak jak sitem, tak? Bo sumienie może mieć dwie wady. Jest albo wąskie, albo szerokie. I jedno i drugie jest wadliwe. Zbyt szerokie sumienie to jest takie sumienie, które już powoduje, że my w ogóle się nie chcemy spowiadać, bo nie mamy z czego. Jesteśmy tak wspaniali, nikogo nie zabiliśmy. No i gdzie, prawda?
1: Ogólnie jedna wielka pochwała samego siebie.
0: Samego siebie, prawda? No ale też znowu taka neurotyczne sumienie, które, prawda, tutaj zdziubi wszystkie grzeszki, prawda? Skrupulanctwo też nie jest dobre. Więc no tutaj jest potrzebny ten obraz pola, szanowni państwo, właśnie. Tego chwastu, który czasami rośnie i tej pszenicy. No i znowu, prawda, chodzi o to, żeby de facto dobro, a my mamy być dobrymi rolnikami. To o co nam chodzi? Chodzi nam o to, żeby tej pszenicy było więcej niż chwastów. Zdecydowanie więcej, prawda? Więc unikamy grzechu, bo życie grześnika, jak mówi Słowo Boże, źle się kończy. Źle się kończy.
1: A przypominam, że Adam i Adama, czyli człowiek i gleba, czyli to pole, są ze sobą na gruncie hebrajskim i gdzieś najgłębiej w myśli spokrewnione. Czyli człowiek jest obrazem roli, rola jest obrazem człowieka.
0: No więc siejmy raczej więcej pszenicy, a chwast starajmy się wykorzeniać swego życia, a jeśli nie da się go wykorzenić...
1: Ze swojego życia,
0: nie z innego, bo my nie jesteśmy odpowiedzialni za cudzą rolę, nie mamy tam aktów notarialnych.
1: Widzisz pyłek wokół bliźniego, a nie widzisz dokos, jak diplodok, beli. Belka to jest w ogóle niesamowite słowo, bo Jezus mówi, nie drzazga wokół. Nie drzazga wokół.
0: To jest ta belka, która trzyma.
1: Poczekaj, nie, odwrotnie, nie drzazga, bo drzazga wokół to jest ostry dyżur i okulista, ale tam jest pyłek, karfos, to jest taki pyłek, co w winie, widziałem, że ktoś na palec wziął i widać taki pyłek. To takie coś widzisz, nie drzazgę, a dokos, to ty nie pojmujesz umysłem, że masz dokos. I to jest piękna gra słowna u Jezusa, moim zdaniem oryginalnie po grecku sformułowane, bo dokos, belka, to jest ta ściana, nośna belka domu. Uwaga, diplodok, bo dwie bele, takie szyja i ogon, i jeszcze dokos, to jest mniemanie, złudzenie. Nie pojmujesz, że ty źle postrzegasz rzeczywistość. Czyli z jednej strony to jest wielka belka, która trzyma całą konstrukcję twojego postrzegania świata, ale jeszcze dodatkowo to jest, że złudzenie, jak u Platona, doksa, mniemanie, że ty w fałszu trwasz, a w

0: widzisz takie malutkie, prawda, ździebełko, jakiś malutki pyłek wokół bliźniego. I to jest właśnie ta przestroga. I to jest wezwanie do mądrego rachunku sumienia.
1: Zakończmy tak, jak dzisiaj zakończył święty Mateusz. Kto ma uszy, niechaj słucha. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi Państwa, gośćmi Radia Plus byli profesorowie Piotr Kosiak, teolog, biblista i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a także wykładowca Uniwersytetu Civitas i profesor Jan Kozłowski z Uniwersytetu Warszawskiego, filolog klasyczny. Artur Moczarski, bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Plus, 8 godzina czytania.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: 10 bramek, szalony mecz o trzecie miejsce piłkarskiego mundialu. Kolejny burzowy dzień, ostrzeżenia IMGW dla południowej Polski. Mali górale z Polski i za granicę. Dziś początek święta dzieci gór. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Aż 10 bramek w meczu o trzecie miejsce piłkarskiego mundialu. Reprezentacja Anglii wygrała z Francją 6-4 i zdobyła pierwszy od 60 lat medal Mistrzostw Świata. Anglicy do przerwy wygrywali już 4-0, później pogoń Francuzów rozpoczął Kylian Mbappé, ale to ostatecznie Anglia okazała się być skuteczniejsza w ataku i sięgnęła po brąz.
2: Bellingham zdobywa swoją 7 bramkę w tym turnieju. I szóstą dla Anglików.
1: Tak brzmiało to na antenie TVP Sport. A już wieczorem dowiemy się, kto zostanie mistrzem świata. O 21:00 początek meczu Hiszpanii z broniącą tytułu Argentyną. Przed nami kolejny dzień z burzami i intensywnymi opadami deszczu. IMGW wydało ostrzeżenia dla południa Polski. Alerty drugiego stopnia obowiązują m.in. na Śląsku, w Małopolsce, Opolskiem, w części Świętokrzyskiego, Podkarpacia, Dolnego Śląska i Wielkopolski. Tymczasem ze skutkami wczorajszych nawałnic nadal walczą m.in. Kujawy i Pomorze. W Bydgoszczy wiele ulic zamieniło się w rwące potoki. Woda wdarła się m.in. do jednego z centrów handlowych.
3: Duża burza i ulewa była duża. Odpychali, bo chyba się kanaliza czy tam coś zapchało.
4: Tutaj w centrum handlowym.
3: Tak, na dole.
5: Wszystko jest zalane, na piwnicy zalane, samochody stały. Cała maska pozalewana. Ja nie wiem, co się dzieje. Wyszyńskiego potok. Przecież tam jak rzeka płynęło od wszystko. Ja nie wiem. Po prostu betonoza, no nie da się ukryć. Żeśmy wspominali lata 80. Tutaj z taką koleżanką. Przecież były większe deszcze niż teraz. Gdzie to ma być wsiąkać ta woda?
1: A dziś alerty IMGW będą obowiązywać do późnych godzin nocnych. Trwa ustalanie okoliczności śmiertelnego wypadku na A4. To wczoraj na trasie w kierunku Wrocławia w okolicach węzła Jarosław.
6: Kierującym samochodem osobowym marki Mazda uderzył w tył naczepy zespołu pojazdów ciężarowych. W wyniku zdarzenia samochód osobowy dachował. Pojazdem osobowym podróżowały dwie osoby. W wyniku zdarzenia śmierć na niemiejscu poniosła pasażerka samochodu osobowego.
1: Mówi Katarzyna Radoń ze Śreckiej Policji. Kierowca osobówki z ciężkimi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zawsze przyciąga tłumy. W Nowym Sączu rozpoczyna się dziś Święto Dzieci Gór. Mieszkańcy miasta i turyści będą mogli poznawać kulturę, muzykę i tradycje małych górali z Polski i zagranicy.
7: 5 zespołów zagranicznych, 5 zespołów polskich, około 440 dzieci. Oprócz polskich zespołów mamy zespoły ze Słowacji, Chorwacji, Meksyku, Panamy i Gruzji. Te zespoły tworzą pary, które ze sobą mieszkają, żyją, uczą się tańców, języków. Codziennie koncerty w hali Mosir przy ulicy Nadbrzeżnej. Prezentacje przedpołudniowe będą na dziedzińcu Sokoła.
1: Mówi Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. A festiwal potrwa cały tydzień.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, Weronika Kostrzewa. Witam Państwa bardzo serdecznie. O wychowaniu dzieci przez rodziców, dziadków, społeczeństwo, nauczycieli. O tym napisano już chyba tony książek. To zróbmy jeszcze dobrą rozmowę na ten temat, proszę Państwa. Nawet nie o samym wychowaniu, ale o tym, jak przekazywać naszym dzieciom wartości, jak przekazywać naszym dzieciom wiarę, którą my wyznajemy, i że to nie zaczyna się od samego przekazu, tylko najpierw musi być łącznik, żeby dało się przekazać, a ten łącznik nazywa się relacja. Jak sprawić, żeby te mosty zadziałały? Dlaczego obecne pokolenie dorosłych mierzy się właśnie z jakimś takim pierwszy raz tak mocnym poczuciem, że te wartości nie zostają przekazane, że młodzi wybierają inaczej, że odchodzą od tradycji, od wiary, no takich ekspertyz to już było tyle, więc już w ogóle w nie nie wchodźmy. Tylko chciałam Państwa dzisiaj zaprosić na spotkanie z profesorem Aleksandrą Bańką z Uniwersytetu Śląskiego, osobą bardzo kojarzoną też z Kościołem i z reprezentowaniem Polski na synodzie, ale też z bardzo doświadczonym człowiekiem, jeśli chodzi o głoszenie rekolekcji czy o warsztaty, które Aleksander Bańka prowadzi razem z żoną dla rodziców. O tym, jak przekazywać wiarę, trochę też o tym, jak sobie poradzić, kiedy to przekazanie nie wyszło i kiedy czujemy, że albo zawiedliśmy, albo nie wiemy, co się wydarzyło. To porozmawiamy dzisiaj o tym, jak w praktyce to robić, a czego nie robić. Więc na takie spotkanie, myślę, że budujące, bo Aleksander Bańka ma wszystko bardzo dobrze przemyślane i pokazuje też, że trzeba zrobić miejsce łasce i że jest ktoś, komu bardziej zależy od nas na wierze, na życiu naszych dzieci. I to jest bardzo uwalniające. No ale do tego to trzeba z Aleksandrem Bańką porozmawiać, więc na takie spotkanie dzisiaj Państwa zapraszam.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Po reklamie.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Odchodzą na potęgę, odchodzą, proszę Państwa, młodzi z Kościoła. Już wielokrotnie o tym mówiliśmy. Dzisiaj nie będziemy się starać zmieniać świata i działać globalnie. Dzisiaj zastanowimy się, co zrobić lokalnie, bo właśnie o tę lokalność chodzi. O naszych podopiecznych, o ministrantów, o naszą oazę dzieci bożych i o te nasze dzieci, które są w domach. Z przerażeniem często rodzice patrzą na to, jak dorosłe dzieci wychowane w wierze katolickiej, wychowane w domu, w którym była Eucharystia częsta, w którym była wiara w żywego Jezusa, ukrytego w kawałku chleba, odchodzą. Albo się wypisują formalnie, albo po prostu do kościoła nie chodzą. Czy warto rozgrzebywać to, co się już stało? Czy warto patrzeć na to, czy zawiniliśmy, gdzie popełniliśmy błąd i co zrobić, żeby w naszej rodzinie taka historia się nie wydarzyła? Czy to jest w ogóle możliwe? No najważniejsze, proszę Państwa, żeby się nie załamywać, dlatego dzisiaj będzie wiało nadzieją mimo trudności tematu, a to gwarantuje mój gość, profesor uczelniany, doktor habilitowany Aleksander Bańka, lider wspólnoty Rodzina Świętego Szarbela w Polsce, świecki od synodu w Polsce. Długo można by było przedstawiać, a mamy tylko 45 minut. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To zacznijmy tak nietypowo, ale te rany, żeby były. Bo my często albo mówimy, dobrze, już nie analizuj, stało się, odeszło twoje dziecko, trudno, nie szukaj winy w sobie, albo wręcz analizujemy. U tamtych to była wiara, ale oni to za bardzo, za często do kościoła te dzieci prowadzali. Albo brali je na rekolekcje, a dzieci nie lubią rekolekcji. I tak krążymy gdzieś, to pierwsze pytanie, czy w ogóle warto analizować historię naszej rodziny, szukać tego momentu, szukać powodu, dla którego nasze dzieci już w kościele nie są.
2: Czasami warto, tylko że dobrze, żeby to warto umieścić w pewnym kontekście. A ten właściwy kontekst to jest taki, że Pan Bóg bardziej kocha nasze dzieci od nas i bardziej mu na nich zależy niż nam. Jakkolwiek paradoksalnie to nie brzmi, to tak właśnie jest. W związku z tym, jeśli szukamy powodów, to nie po to, żeby się katować, tylko żeby po to zrozumieć, żeby zrozumieć też, co się stało, może lepiej zrozumieć nasze dzieci i też po to, żeby móc lepiej budować z nimi relacje, no bo to zrozumienie to jest jakiś krok do przodu zawsze, prawda? I wtedy, wiedząc, że czasami pewne błędy może popełniliśmy, jeśli tak jest, to żeby unikać jej w dalszej relacji, ponieważ tu chodzi czasami o coś bardzo fundamentalnego, to znaczy, żeby tych dzieci też nie stracić w naszych relacjach, w tym, jak dalej z nimi budować więź, żeby ta więź po prostu była. No i też, żebyśmy mogli z takim większym spokojem patrzeć na to, co dzieje się dalej z nimi, dlatego że dla człowieka wierzącego, dla rodzica wierzącego, oczywiście bardzo ważna jest sprawa ich zbawienia, zbawienia naszych dzieci, ich życia wiecznego, naszej wspólnej wieczności. I tu trzeba chyba dobrze zobaczyć ten kontekst, że nad tym wszystkim jest Pan Bóg i że to nie my własną siłą i nie my naszymi błędami także, ale Bóg jego łaską prowadzi nasze dzieci bardziej.
1: Ale to da się to jakoś procentowo rozpisać, że rodzice 60%, czy dziecko będzie wierzące. Szkoła 20%. No, nie wiem. Harcerstwo 10%. Zaraz, żeby mi nie wyszło 120%. 20% łaska Boża. Czy lepiej nie, tego nie robić?
2: Nie, ja bym tego nie robił. Ja bym w ogóle zobaczył, porozglądał się trochę po tym, jak żyjemy i jak budujemy nasze relacje z dziećmi, w jakim miejscu jesteśmy z nimi. Bo to jest chyba fundamentalne, dlatego że ten moment budowania więzi z dzieciakami to jest moment, który tak naprawdę nie jest długo rozciągnięty w czasie. To jest tak naprawdę, jeśli pomyślimy sobie o tej świadomej, takim świadomym procesie wpływania, prawda? Nie mówię o tym takim okresie, powiedzmy to do trzeciego roku życia, ten taki modelowy okres budowania przywiązania, ale już potem, kiedy ten dzieciak zaczyna nam dorastać i zaczyna szukać jakiegoś swojego sposobu eksploatowania świata, to tak naprawdę mamy kilka lat, żeby zbudować coś takiego, co potem będzie owocowało w przyszłości. I ważne jest, żebyśmy zobaczyli, że my wpływamy na nasze dziecko. Że, czy chcąc, nie chcąc, czy chcemy, czy nie chcemy, my wywieramy wpływ. I ten wpływ jest fundamentalny. On może być takim dobrym zasobem na przyszłość, ale może być też uszkadzający. Dlatego czasami trzeba porozglądać się po tym, co my w ciągu tych kilku lat możemy, czy mamy do ofiarowania naszym dzieciom. I to jest na kilku poziomach. To jest poziom, czasami myślimy sobie, okej, wartości, Pan Jezus, Ewangelia. I to jest ważne. To jest ta sfera, można powiedzieć, wartości, sfera duchowa. Ale jest też coś takiego, co my często pomijamy, a co jest fundamentalne. To znaczy sposób budowania relacji na poziomie emocji, na poziomie bliskości. I taka moja teza, nie tylko z, powiedzmy, z moich jakichś obserwacji, czy z pracy takiej indywidualnej z ludźmi, czy nie wiem, z gabinetu psychoterapeutycznego mojej żony, ale po prostu z doświadczeń też z naszymi dzieciakami, to w moim przekonaniu to jest kluczowe, to jest pewna baza. Jeżeli nam się uda zbudować więź, bliskość i zaufanie, to pewne procesy związane z wiarą, z wartościami, one będą przyjmowane przez dzieci nawet nie dlatego, że to jest na początku dla nich cenne, czy że mają pełną świadomość tego, co biorą od nas, ale dlatego, że nam ufają.
1: A jak to było u was? Bo siedział tutaj Tomasz Łosiak i opowiadał, że oni z żoną cały czas szukali, że to było tak, że oni się cały czas zastanawiali, jak tę rodzinę tworzyć. Jak było u was? Macie nastoletnich synów, z którymi marzenie części rodziców. Wyjeżdżacie ciągle na wakacje, spędzacie czas, modlicie się z nimi i jakby mam wrażenie, że patrząc na wasze rodzinne zdjęcia, część osób musiałaby się ugryźć w język, bo mówią, z nastolatkami już się tak nie da. A proszę, rodzina Bańków jest, prawda? Czy to było tak, że ktoś wam, nie wiem, dał jakąś dobrą książkę na początku waszej drogi małżeńskiej? Czy to jest tak, że robiliście sobie, nie wiem, burzę mózgów? Jak to u was działało?
2: To jest taka trochę metoda prób i błędów, można powiedzieć. No każdy, nie ma złotego środka, nie? Ale w pewnym momencie zorientowaliśmy się bardzo, że kluczem do jakiegoś takiego, znaczy ja może tak, nie chcę teraz powiedzieć o jakimś sukcesie, nie? Bo ja mam świadomość tego, że na dzień dzisiejszy mamy fajną relację z naszymi chłopakami, jesteśmy w jakiejś tym bliskości, faktycznie nasze wartości są ich wartościami, że tu się kochamy się i mamy taką bliskość ze sobą. No ale ja też mam świadomość tego, że to jeszcze różnie się może potoczyć, prawda? No, każdy człowiek jest wolny, prawda? Nasze dzieci też są wolne i dzisiaj ten 17-15 lat za chwilę może być inny. No i ja
1: Ale relacji wam nikt nie zabierze. Nawet jak zaczną mieć inne poglądy, to jeśli w wieku 17 i 15 lat, czyli wtedy, kiedy ta relacja ją najtrudniej ją utrzymać, ona często później wraca. Ale w tym momencie zazwyczaj jest taka rozluźniona bardzo, a ona u was jest.
2: No jest dlatego, że my od samego początku staramy się tworzyć taki team z naszymi dzieciakami. To znaczy ja pamiętam, że kiedy oni dorastali, no to wiadomo, że jest taki moment przy mamie, ten i taki moment takiego desymbiotyzowania się, odklejania, kiedy oni zaczynają szukać swoich ścieżek. I ja wtedy miałem świadomość tego, że to jest fundamentalne, żebym ja wtedy potrafił być z nimi. To znaczy, przy wszystkich moich zaangażowaniach ja robiłem, starałem się zrobić habilitację bardzo szybko, po to, żeby ten moment, kiedy chłopcy nie będą, będą dorastali, żeby to nie był ten czas, kiedy ja będę siedział w książkach, czy gdzieś tam.
1: Jaki młody profesor, ja muszę dzieci wychować.
2: Ale to jest taki żart, to tak jako dygresję go wtrącę, mój znajomy, kiedy się powiadał, że właśnie był na takim etapie pisania habilitacji, po prostu książki, wszystko w swoim gabinecie, dzieci były małe i w pewnym momencie wchodzi do jego pokoju żona, do jego gabinetu z dwoma zdjęciami, nie? Kładzie mu te zdjęcia na biurku i tak, to jest twój syn, to jest twoja córka, tego trzeba odebrać z przedszkola, a tą ze szkoły, nie? I to... I to pokazuje, nie, że można coś stracić w takim fundamentalnym momencie. Dlatego ja sobie założyłem, że przy wszystkich moich aktywnościach i działaniach muszę mieć taki, musimy, ale tata szczególnie w tym momencie, nie, musi mieć taką przestrzeń dla swoich synów. No i najprościej było to, żeby dzielić z nimi pasję, nie? Czyli ja, to jest taki fajny moment, kiedy facet może sobie wrócić trochę do swojego dzieciństwa, może się klockami Lego pobawić w sposób, można powiedzieć, taki...
1: Żeby te dzieci nie niszczyły tych budowli, prawda?
2: No trochę tak, nie, ale już teraz oficjalnie nie mogę sobie pooglądać bajki, mogę się bawić klockami, więc nikt mi nie powie, że...
1: Że to nie jest strata czasu, bo tak to jest czas zainwestowany w relacje.
2: Dokładnie, więc myśmy czytali razem książki, nie? Myśmy, i to były takie książki, które ja lubiłem, powiedzmy, w dzieciństwie. modlitwie, no tośmy je czytali razem, nie? Wszystkie pana samochodziki leciały, wszystkie Tomki Wilmowskie, to wszystko było po kolei. I to się oni siedzieli tam, słuchali, czy wieczorem, czy kiedyś myśmy czytali. Potem były audiobooki, no więc audiobooki już słuchali. Nie? Była, no, razem te klocki. Razem robiliśmy takie rzeczy, które ja wiedziałem, że dla mnie są jakoś ważne i one w moim dzieciństwie się sprawdziły, więc próbowałem nimi trochę chłopaków zarazić. Pewne rzeczy brali, niektóre odrzucali, wybierali sobie z tego coś, rozwijali po swojemu, ale ważne było, żebyśmy byli emocjonalnie przy tym obecni, nie? I zawsze staraliśmy się, jak czuliśmy, że jest jakaś pasja ich, w nich się rodzi, to ją wspierać, nie? Więc to było takie mocno więziotwórcze, myślę.
1: No i takie są teraz owoce, że w tym wieku, kiedy, no właśnie, część rodziców mówi, to już nie da się mieć kontaktu z dzieckiem, to wy ten kontakt macie. Ale co z tym Panem Bogiem w tym wszystkim zrobić? Bo jeśli twoi synowie mają 17-15 lat, to jak oni mieli 4-5, to ty jeszcze może nie drżałeś aż tak o to, czy oni będą poza kościołem. Teraz wszelkie statystyki pokazują, że jak się spotkamy ze znajomymi ze wspólnoty, to prawdopodobnie z tych dzieci tylko nieliczni zostaną w kościele. Urządzamy sobie oczywiście zapisy na małżeństwa i te sprawy, prawda? Można sobie pożartować. Natomiast co ja mogę dzisiaj i co może większość rodziców zrobić, którzy chcieliby te dzieci w wierze wychować? Sami są wierzący i to nie jest wiara przekazywana jako zwyczaj. No właśnie, bo mamy takie katolicka szkoła. To dobra, to katolicka szkoła. To harcerstwo, ale tylko skauci Europy, prawda? Teraz tak, po ministranci i Bielanki Oazy. I już teraz wszystko jest spokojnie, prawda? Jeszcze będziemy się modlić w domu i jakoś to będzie. Czy to jest ta droga? Czy jakieś takie rzeczy, które robić i których na pewno nie robić tym dzieciom, bo wywołają odwrotny efekt?
2: To znaczy, jest bardzo trudno jest złapać taki dobry balans między tym, żeby tych dzieciaków nie przekarmić takimi duchowymi treściami, no bo to za chwilkę zrodzi odruch obronny, czyli jak je będę wszędzie woził, na wszystkie rekolekcje, wszystkie eventy, które organizuję, to za chwilę ich tym zatruję. Tak obiektywnie, można zatruć dobrymi rzeczami. One są obiektywnie dobre, ale może być tak, że jak je będę chciał nimi przeładować, no to się bym pojawił odruch obronny. Bo są naturalne takie potrzeby u tych dzieci, że oni potrzebują, nie wiem, pobawić się w normalny sposób, a nie tylko w kościół, prawda? Że oni potrzebują mieć takie doświadczenia po prostu w szeroko rozumianym takim świecie dziecięcym, prawda?
1: Ale to czy twoi synowie buntowali się przeciwko chodzeniu na mszę, zanim poszli do pierwszej komunii?
2: Nie dlatego, że...
1: Że nie chodzili?
2: Znaczy, oni chodzili, ale to było takie chodzenie takie, że myśmy... zawsze w głowie we mnie było takie doświadczenie, takie przekonanie, że wszystko, co robimy, też takie religijne, musi im się jakoś dobrze kojarzyć, nie? Czyli na poziomie emocjonalnych skojarzeń. Więc jak moi chłopcy byli mali, na początku Nikodem, no to jak chodziliśmy na mszę, to zawsze on był u mnie, zawsze był na rękach, zawsze był przytulony, nie? I ta msza sobie działa, natomiast ja miałem go tak blisko i gdzieś tam z tyłu kościoła, albo z nim chodziłem, albo chodziło o to, żeby ten moment był momentem czułości, bliskości. I oni to brali. Przez długi czas Nikodem był u mnie na rękach, nie? No i tam jak mi się znudziło, to trochę z nim tam gdzieś tam z tyłu tego kościoła spacerowałem. Byliśmy na mszy, nie? I zawsze chciałem, żeby to było dobre doświadczenie dla niego. Więc jak on już zaczął mieć trochę świadomości, to potem opowiadałem mu, co się dzieje, nie? Gdzieś tam w tle starałem się, fakt, że no, było to takie dość rozpraszające, powiedzmy, dla mnie, no, nie uczestniczyć w tej Eucharystii tak, jak byś chciał, z pełnym skupieniem, ale z drugiej strony chodziło cały czas o relacje. I potem był tak, że on się naturalnie przesiadł koło Moniki, natomiast na rękach był Benio, nie? Młodszy, kiedy się pojawił. Tak samo z naszą modlitwą, nie? Jak się modliliśmy wieczorem, no to oni zawsze byli gdzieś tam koło nas, przytuleni, zawsze, no, jak nie chciał, to sobie odchodził, potem wracał, ale generalnie mieliśmy to i zawsze staraliśmy się tak modlić, żeby oni jakoś w to wchodzili, na przykład, nie? Czyli na przykład modlaliśmy się brewiarzem, na głos psalmami, a oni sobie pewne fragmenty powtarzali, na przykład, nie? Czyli uczyliśmy ich tak, że na przykład mówiliśmy fragment psalmu i potem dopowiadali oni, nie? I to było ciekawe, że jako takie maluchy, oni znają na przykład końcówki wersetów psalmów, nie? Bo to było, nie?
1: Tak jak moje dzieci Lisa Vitalisa, to twoje psalmy.
2: Tak. I to było tak, że na przykład potem było ciekawe na przykład, że jak coś pominęliśmy, to zatrzymywali nas i wracaliśmy, nie? Czyli to, ciekawe to było bardzo. I takie staraliśmy się, żeby to było jakoś takie dialogowane, angażujące, nie?
1: No dobrze, ale jakby, no bo dziecku ma się prawo nudzić w kościele.
2: Tak.
1: Jak on mówi, tam jest strasznie nudno. Mhm. Pamiętam, jak mój syn był zachwycony drogą krzyżową. Mhm. Mamo, jak to szybko idzie, mhm. prawda? A nie ta msza jeszcze u nas w parafii, wtedy msze miały godzinę 20. Mhm. No i co wtedy? Mhm. Bierzemy czy zostawiamy w domu?
2: To znaczy, na przykład wziąć na część, nie? Myślę sobie, że to jest pewne wyzwanie, żeby wziąć na część, ale lepiej, żeby on trochę tej mszy miał, nie? Bo myśmy mieli takie poczucie, że warto im pokazywać, że to jest też taki dla nas moment ważny, nie? I że on jest fundamentalny w naszym życiu, że zapraszamy te dzieci do czegoś ważnego dla nas. Nie?
1: Więc ale to oni... z tego, co ty mówisz, to tworzy się taki obraz rodzica, trochę odwrotny niż to zazwyczaj myślimy, że powinno być. Mamy wrażenie, że wszystko powinno się widocznie kręcić wokół wiary i że to dziecko powinno tak być nią przesiąknięte, że po prostu jakby tylko rozmawiamy o tym, czytamy książki o Jezusie i tego jest tyle, że on po prostu to wchłonie. A z tego, co ty mówisz, to jest tak, że dla dziecka nie wszystko się wokół tego kręci, ale rodzic się jednak bardzo stara. Znaczy, że to jest właśnie takie kombinowanie, kawałek mszy świętej dla niej. To ja wtedy pójdę o innej godzinie i że... Czyli to jest jednak strasznie dużo wysiłku, żeby tę wiarę przekazać.
2: No jest, ale ja też myślę w ten sposób, że trzeba zobaczyć, że jak... że przede wszystkim to jest decydujące, są dla mnie trzy rzeczy. To znaczy... Po pierwsze więź, bliskość. I to jest zupełnie, można powiedzieć, paradoksalnie niereligijny, ale psychologiczny, emocjonalny poziom. Dla mnie najważniejszym doświadczeniem było chyba to, kiedy kiedyś mój syn, moja żona przychodzi tak i mówi, no uciesz się, wiesz, będzie przed ze szkoły i tam mieli takie pytania, coś tam rozmawiali o rodzinie i tak dalej i było pytanie, komu najbardziej na świecie ufasz, nie? I Benio powiedział, tacie, nie? I to było, to było dla mnie istotne, bo ja zrozumiałem, że mamy jakąś relację, nie? Więc na przykład ja nie muszę im kontrolować komórek na przykład, nie? Bo ja wiem, że jak, że po prostu jesteśmy umówieni na coś, czego się oni trzymają i jak nie, to przyjdzie, pamiętam, że Benio przychodził, tam mieliśmy jakiś czas wyznaczony na przykład, nie? Na oglądanie tam czegoś i on mówi, tato, wiesz, tak... widać, że go tam tak troszeczkę, tak jakby troszeczkę przekroczyłem ten czas, nie? Miał potrzebę przyznać się, bo wiedział, że go to gryzie, ale wiedział, że jak się przyzna, to będzie mu lżej i wie, że...
1: Reakcja będzie też dobra,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, nie jest to konsekwencji, nie? Takich, powiedzmy, więc dla niego lepsze było to, że wypowie pewne rzeczy, więc ja miałem jeszcze takie, będzie w ogóle specyficzne, nie? On jest taką osobą, nie? Po prostu serce ma niesamowicie szczere, więc ja wiem, że on mnie nigdy nie okłamie na przykład, nie? I to się nie obawiam, wiem, że on nigdy nie okłamie, a jak okłamie, to zaraz przyjdzie i powiedzieć, że jednak to trochę tak było inaczej, niż nie powiedział na początku, nie? A więc dla mnie ta więź była fundamentalna. I teraz ja zobaczyłem tak, że my możemy przekazywać dobre wartości, nie? Czyli możemy być tak, że jesteśmy zbudowani na dobrych wartościach. Możemy nawet przekazywać nasze życie Ewangelią, nie? Czyli to, że modlimy się, czytamy Pismo Święte, różaniec, chodzimy do kościoła, czyli na poziomie duchowości i wartości możemy to wszystko przekazywać. Ale możemy to przekazywać w sposób toksyczny, nie?
1: Co to znaczy toksyczny sposób?
2: Przedosaczający, nadmiernie kontrolujący, nawet przemocowy, nie? Albo upokarzający, albo lękowy, nie? Czyli jest taki zestaw...
1: To straszymy? No bo to...
2: Tak.
1: Jest piekło w naszej wierze.
2: Tak.
1: Jakby...
2: Jest.
1: Synku, zjadłeś Wielki Piątek czekoladkę, tak. No to się pożegnaj z niebem. Znaczy tak. Bo to jak ty mówisz w toksyczny, to ja sobie wyobrażam, że takie patologiczne rzeczy. Tam ktoś ostatnio opisywał jakąś siostrę zakonną, która mówiła, że masz minusa u Pana Jezusa. Ale rozumiem, że to się tak też odbywa na takim poziomie, kiedy my wcale na pierwszy rzut oka nie myślimy, że to robimy patologicznie.
2: Tak, bo toksyczne interakcje, jak tam powiedzmy ten nurt poznawczo-behawioralny mówi w psychoterapii, to wcale nie są takie interakcje, które muszą być, można powiedzieć, patologiczne w takim mocnym sensie, nie? Ale to jest jakaś nasza psychopatologia i każdy ją ma, nie? To od razu możemy się pocieszyć, że nikt z nas nie jest normalny do końca. To znaczy, mamy nabyte mechanizmy, które zostały nam z naszych takich procesów, można powiedzieć, dziecięcych. I na przykład rodzic, który jest nadmiernie kontrolujący, nie? Rodzic, który jest albo nadopiekuńczy. Nie? I to są takie mechanizmy, które zaduszają. Nie? Czyli my możemy... To na przykład jest taka mama, która mówi, wiesz, córka jedzie na wycieczkę szkolną, nie? I mama mówi, o super, kochanie, wiesz co, to zaraz ja ci to wszystko przygotuję, wiesz, spakuję cię, no i wiesz, pomogę ci do autobusu wszystko zawieźć, żeby się czuła bezpiecznie w ogóle. Ale jedziecie nad morze, wiesz co, a może nawet zrobimy tak, że ja pojadę za wami, bo na każdym parkingu będziesz ty mogła wyciągnąć, wyjść, to pogadamy, nawet jakąś dyżurkę będę miała dla ciebie, nie? A w sumie, wiesz co, to ja nawet, bo tam mieszkacie w takim hotelu, to ja niedaleko sobie pokój wynajmę, to gdyby coś, to możesz nawet do mnie przyjść i... Albo wiesz co, w tym waszym hotelu jest dużo miejsc, to ja nawet mogę w tym samym też mieszkać. Albo wiesz co, a możemy nawet wspólnie spać, nie? No i to jest miłość, nie? W przekonaniu rodzica, tylko że ta miłość zaczyna zaduszać, nie? I jest taki mechanizm, gdzie rodzic przekazuje pewne wartości, ale przekazuje je tak osaczająco, kontrolująco, tak nadopiekuńczo, albo nawet właśnie przemocowo, czyli musisz, nie? Bo jak nie, to mama się obrazi, tata się obrazi.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej

0: RadioExpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra. Radio Plus.
1: Ponad 40 pocisków w kilkadziesiąt minut. Zmasowany atak Rosjan na Kijów. Rośnie liczba utonięć. Tragedia na kąpielisku w Łodzi. Anglia z brązowym medalem Mistrzostw Świata. Grad goli w meczu o trzecie miejsce. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To był najbardziej zmasowany i najszybszy ostrzał Kijowa od początku wojny. W nieco ponad pół godziny stolicę Ukrainy zaatakowało ponad 40 rakiet. Jedna osoba zginęła, 15 zostało rannych. Uszkodzone są budynki mieszkalne, akademik, kino i stacja metra. To była bardzo trudna noc, mówi jedna z mieszkanek Kijowa. Wszystko zostało uszkodzone, drzwi, okna, wszystko spłonęło, całe mieszkanie, wszystko wymaga remontu, także wejścia i dach bloku. Trzymamy się, dzięki Bogu wszyscy żyją. No cóż, co robić? Odbudujemy, zbierzemy pieniądze, zrobimy remont i wszystko zrobimy po nowemu. W miejscach uderzeń cały czas pracują służby. Pod gruzami nadal mogą być ludzie. Dodajmy, że to już trzeci zmasowany atak na Kijów od początku lipca. Tragedia na łódzkim kąpielisku. Z wody wyłowiono ciało około 30-letniego mężczyzny. To wczoraj na terenie dzielnicy Górna. Służby zaalarmowali świadkowie, mówi Izabela Wypychowska z policji w Łodzi.
2: Dyżurny miejskiego stanowiska kierowania został poinformowany o tym, że na terenie stawów Jana w Łodzi znajduje się ciało dryfujące po wodzie. Lekarz przybyły na miejsce, potwierdził zgon mężczyzny.
1: Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora ustalają, jak doszło do tragedii. Tylko od początku czerwca w całym kraju utonęło już 88 osób. Ceny paliw nadal idą w górę. Eksperci z biura Reflex przewidują, że w przyszłym tygodniu diesel może kosztować prawie 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak.
3: Bez zmiany sytuacji na rynku ropy naftowej kolejny tydzień przyniesie podwyżki. My prognozujemy, że ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80 zł, 7,90 zł za litr, a ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7,30 zł, 7,40 zł.
1: Rząd nie przewiduje na razie powrotu pakietu ceny paliwa niżej. Nie możemy bez końca wykładać na to pieniędzy, mówił premier Donald Tusk.
4: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Program CPN kosztował Skarb Państwa niemal 5 miliardów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Anglia z brązowym medalem piłkarskich Mistrzostw Świata. W fenomenalnym meczu wygrali z Francją 6-4. To najlepszy wynik Anglii na mundialu od 66 roku, gdy zdobyli mistrzostwo. Anglia od pierwszych minut zagrała świetnie w ataku, zdobywając aż 4 bramki w pierwszej połowie. Ten mecz był dla nas bardzo ważny. Chcieliśmy zakończyć turniej mocnym akcentem. Wielu zawodników pewnie nie chciałoby grać w takim meczu, ale ja cieszyłem się, że mogłem wyjść na boisko, zaliczyć kolejne minuty i po prostu cieszyć się swoim ostatnim występem na tych Mistrzostwach Świata. Mundial odbywa się tylko raz na 4 lata. Jestem szczęśliwy, że zagrałem, zdobyłem hat-tricka i to będzie w książkach od historii. Mówi angielski napastnik Bukayo Saka. Dziś dowiemy się, kto zostanie Mistrzem Świata. O 21:00 początek spotkania Hiszpanii z Argentyną.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Ja mam w ogóle wrażenie, że Pan Bóg dał nam wolną wolę, a my jej dalej nie przekazujemy często, tak, prawda? No i jest taki moment, kiedy to dziecko już musi decydować, może decydować o tym, czy idzie do kościoła, tak, czy nie. No co zrobimy 15-latkowi? Tylko szantaż, zabranie telefonu, nie wiem, kieszonkowe. To już jakby czujemy, że to nie jest dobre. Tak. No i teraz tak, jest mi smutno. Mhm. Jest mi ciężko, że moje dziecko się nie modli. Tak. Nie wiem, co z tym zrobić. Mhm.
2: I dokładnie to mówię.
1: I mogę to mówić, tak?
2: Tak, ja bym powiedział, nie wiesz co, jest to dla mnie trudne, nie? Ale kocham cię, nie? I zawsze masz w moim sercu miejsce, nie? To jest tak samo ten moment, kiedy na przykład nagle rodzice się orientują, że ich dzieciak wchodzi w taką relację, której by nie chcieli, nie? I mówi, no nie wiem, 18, 19, 20-latek na przykład, nie? Chce mieszkać z dziewczyną, nie? Ja tego nie akceptuję, prawda? To nie są moje wartości, nie? No i teraz zaczyna się cały dylemat, co z tym zrobić, nie? I teraz rodzice, na przykład niektórzy mówią tak, no to jeżeli robisz takie rzeczy, to nie masz wstępu do tego domu, tak? Nie chcę cię więcej widzieć, skoro nie żyjesz w taki nieboży, grzeszny sposób, nie? Albo niektórzy mówią, a właśnie ten gościu przesadza, nie? Czyli dwie skrajności. A ja bym powiedział, wiesz co, no, nie jest to zgodne z moimi wartościami, nie potrafię jakoś wewnętrznie w sercu się z tym pogodzić, jest to niebolesne, ale ty jesteś dalej moim dzieckiem, kocham cię, zawsze możesz przyjść, zawsze cię akceptuję, więc daję mu komunikat, że to nie są moje wartości, że się tu nie zgadzamy, nie? Ale z drugiej strony zgadzam się zawsze na niego jako na osobę.
1: No tak, tylko daję komunikat, brzmi super, każdy pewnie, o dobrze, to ja tylko dam komunikat, tylko wiesz, to trwa przez 10 lat. To dziecko jest daleko od kościoła i my chcemy, no ktoś musi tę niepewność, znaczy ktoś takie poczucie, że nie wszystko jest do końca dobrze, tak, powinien w nim zasiewać. Mhm. I czy to ma być rodzic, który co sobotę, czy co niedzielę, jak sobie to poukładać? Bo to zazwyczaj przy świętach Bożego Narodzenia wychodzi przy stole, prawda?
2: Tak. Mhm. Tak, jeżeli ja zacznę w tym momencie za każdym razem o tym przypominać, jesteś grzesznikiem, nie?
1: Mamusi to ciągle jest smutno.
2: Tak, tak jest. I to nie przestało być już od 10 lat, nie? I ta rana jest w sercu taka wielka, że nie wiem, jak ją teraz, nie? Jak się nie nawrócisz, to po prostu pęknie w końcu to serce. No to pomyślmy sobie, że syn przychodzi do rodziców i na wstępie słyszy za każdym razem taki komunikat. No co będzie? No przestanie przychodzić, nie? I stracimy coś, co jest dla mnie jakąś przestrzenią, w której ten człowiek przechodzi przez swoje koleje losu, nie? Robi czasami różne głupoty. Potem ma dzieci swoje i nagle się okazuje, że mu się uruchamiają mechanizmy, które często ma od rodziców, nie? I to jest taki moment, kiedy wielu się zaczyna reflektować i myśli sobie tak, jednak ci rodzice nie tak głupio postępowali, nie? I teraz jak ja mam moje dziecko, zaczynam się o nie martwić, nie? No to chciałbym mu dać pewne wartości, które będą dla niego bezpieczne. I tu wraca zasób domu często. Tylko że kiedy on wróci? Wtedy, kiedy ja ten dom mam wspólnie bezpieczny, nie? Czyli kochająca mama i tata, którzy mnie nie odrzucili, nie przekreślili, więc ja mogę do nich wrócić i mogę do nich wrócić do ich wartości też. Natomiast jeżeli ja mam ojca czy matkę, która na każdym kroku przypomina mi, jak jestem grzesznikiem, to ja nie będę chciał tej ich drogi przyjąć, bo ten dzieciak wtedy, ten dorosły człowiek nie odrzuca tak naprawdę do końca samych wartości naszych, tylko klimat, w którym te wartości są opakowane. To coś my mu dali, chcąc nie chcąc czasami, naszą postawą.
1: Powiedz mi, jak myślisz, kiedy my dorośniemy do tego, żeby wiedzieć jak? Znaczy, bo to tak, kolejne tygodniki, ten gość niedzielny, do którego piszesz, publikują teksty dotyczące tego, jak przekazywać wiarę, odbywają się kolejne spotkania. No ale ciągle jesteśmy też takimi katolikami wychowanymi w nakazaniach do nieobecnych, takimi, no, takie ochrzanianie tych, których nie ma, prawda? Mój ulubiony typ kazań. No i teraz my trochę też taką religijność mamy. Ty działasz w wielu wspólnotach, to są trochę inne wspólnoty. W ogóle działanie we wspólnotach powoduje, że ludzie trochę inaczej na siebie patrzą. Kiedy my będziemy gotowi jako Kościół, czy powinniśmy w ogóle mieć jakieś wspólnoty, które by gromadziły, czy pomagały ludziom, których dzieci odchodzą od Kościoła, które by dobrze ukierunkowały tych, którzy nie wiedzą, jak tą obietnicę daną przy chrzcie i przy ślubie spełnić. Bo to jest takie trochę, nikt nam nie dał instrukcji, Właściwie jak zaczynam analizować, dlaczego, nie wiem, część moich znajomych jest niewierzących, to nie wiem, bo to nic takiego się nie wydarzyło. Zresztą profesor Koseł ostatnio mówił, że 6% tych odejść to są na przykład odejścia ze względu na to, co dzieje się w Kościele złego. Mhm. Więc my po prostu porzucamy tę wiarę, tę tradycję, tę kulturę. Tak. Ty piszesz w Gościu Niedzielnym w sposób, powiedziałabym, bardzo bolesny, że tego no, nie da się, prawda, zatrzymać. Tak. I właśnie to ty piszesz, że możemy lokalnie, na niewielką skalę zacząć działać, tak, ale nie globalnie. Jak Kościół powinien teraz w Polsce się tym zająć? Bo niedawno byliśmy jeszcze taką zieloną wyspą. Hmm.
2: Tak, no ale teraz jesteśmy w procesie, kiedy najszybciej chyba z wszystkich krajów tracimy młodzież.
1: Gonimy, prawda? W sensie tak chcemy ich dogonić.
2: I to błyskawicznie niestety. I ja mam takie poczucie, że to jest, znaczy to jest nieuchronne, dlatego, że jesteśmy w takim kontekście kulturowym, w takim miejscu też w Europie, w takich procesach wewnątrzkulturowych, które się dzieją, że my nie jesteśmy w stanie dać takiej alternatywy równie atrakcyjnej dla Netflixa, dla wszystkich platform gamingowych, dla tego wszystkiego, czym żyje ten świat, dla relacji, które się budują też poza naszym domem, między rówieśnikami. Nie jesteśmy w stanie, jeżeli byśmy chcieli nasze dzieci od tego odseparować, nie? To byśmy musieli zamknąć po prostu w klatce i nie wypuszczać, prawda? Więc my możemy z jednej strony wyposażać je w pewną siłę do tego, żeby się umiały przeciwstawić pewnym rzeczom, żeby miały poczucie, że wewnątrz takiej, to szczególnie chłopaków jest ważne, nie? Takiej swojej siły wewnętrznej spójności, która da im możliwość postawienia granic czemuś, nie? Ale z drugiej strony nie możemy ich od świata lękowo separować, tylko ja myślę sobie tak, trzeba ich uczyć rozeznawać, nie? Ja podam ci taki przykład, wiesz, który dla mnie jest, bo są dwie rzeczy. Z jednej strony wyposażenie dzieci, a z drugiej strony stworzenie im środowiska, w którym mogą mieć wsparcie, nie? Bo tego wsparcia też potrzebują, bo są często wśród swoich rówieśników, jeśli chodzi o wartości, osamotnieni i tej drogi sami nie przebędą. Nie? Ja mam taki przykład właśnie z moim młodszym synem, że on miał taki etap, kiedy jest ta gra Minecraft, prawda? On tam sobie raz...
1: Ojej, tak nie? jest.
2: No właśnie, nie? I mieliśmy taką umowę, że sobie gra to w weekend, miał tam w weekend takie godziny wyznaczone, kiedy sobie mógł grać, nie? I, no i to miał taki etap, że sobie w tą grę grał. No i w pewnym momencie gdzieś w szkolnej bibliotece znalazł jakieś takie książki komiksowe, trochę tej gry dotyczące, nie? No i czytał je namiętnie, chodził sobie na przerwach tam, czytał i w pewnym momencie przychodzi do mnie tak z takim niepokojem. Mówisz, co tato, tam w tych książkach, które czytam, nie, opowiadam, jest coraz więcej takich rzeczy, że tam są jakieś upiory, jakieś diabły, jakieś taka magia i tak dalej, nie? I mówi, czy ja to mogę czytać, nie? Czy to jest takie, mnie to niepokoi, nie? Coraz bardziej i czy to jest, ty mi mówiłeś, że takie czy nie są dobre, nie? Ja mówię, że no nie są, nie? Wiesz o tym, że nie są, że to wprowadza dużo zamętu do umysłu, do serca i tak dalej. No i mówi, no ale wiesz, to mnie tak bardzo pociąga, nie? I widzę, że toczy się w nim walka, nie? No i ja mówię, pierwszy odruch jest taki, nie? Odruch mu, pierwszy w sercu zaraz się rodzi, no powiedz mu, że nie wolno, nie? Zabroń mu, nie? Czyli zabezpieczam go od razu. Ale mówię tak, jak ja mu to zabronię, jak powiem nie wolno, no to ten jego proces zmagania się z tym nie będzie domknięty, nie? A za parę lat nie będzie już mnie, ja nie będę przy nim, nie powiem mu nie wolno, kiedy będzie miał dylemat, nie? On się musi nauczyć go rozwiązać, nie? No ja mówię, no Benio, wiesz co, no musisz to rozeznać i zdecydować, nie? No i widzę, że chodzi tam dzień, drugi się jakoś tym. Po trzecich przychodzi, mówię, wiesz co, tato, ja jednak nie będę tego czytał, nie? Ja mówię, Benio, wiesz, no mogę ci powiedzieć tylko, że to wspieram tak bardzo, no i ci gratuluję takiego wyboru, nie? To były trudne.
1: Ile on miał lat?
2: Chyba 13 czy 14.
1: Jaka u was jest wolność w domu? W sensie taka... no właśnie, bo ja tak cały czas mam wrażenie, że Pan Bóg daje nam wolną wolę i my ją tak przed dziećmi, a my wam nie powiemy, że jest wolna wola, prawda? A u was to jest.
2: No, nie we wszystkim, powiem tak. Są rzeczy, z którymi jest mi trudno na przykład też, nie? I widzę, że szczególnie teraz, kiedy... Znaczy ja mam tendencję jako tata do kontrolowania, nie? Widzę, że mam taką tendencję i muszę sobie ją czasami mocno blokować, żeby nie pójść w taki, w taką dyrektywność, nie? Z kolei moja żona ma tendencję do nadopiekuńczości.
1: No miałam właśnie pytać, czy twoja żona jest nadopiekuńcza, to wylewasz miód na moje serce, to dobrze.
2: Tak, i więc nawzajem siebie tutaj pilnujemy, nie? Ja pilnuję, żeby nie był nadopiekuńcza, a ona pilnuje, żeby nie był nadmiernie kontrolujący, nie?
1: Czyli mężczyzną i kobietą stworzył ich u was małżeństwie, po prostu podział jest tradycyjny.
2: Na szczęście tu się pilnujemy, ale też jak coś to chłopaki przychodzą i nam mówią czasami, nie? To jest tak, że jak coś tam nie gra, no to mają taką odwagę, żeby powiedzieć, że nie, coś tam było nie tak z naszej strony i kiedyś daliśmy im do tego prawo i na szczęście tak to się dzieje, że nie boją się przyjść i powiedzieć, jak coś nie działa z naszej strony. Trudne to jest do przyjęcia czasami, bo się wtedy odzywa nie pierwszy ten mechanizm, no co mi tu smarker będzie mówił, nie? Ale z drugiej strony wiem, że jak tak zareaguję, to go stracę, nie? I muszę jakoś powiedzieć, okej, dobrze, masz rację, tu przegiąłem, przepraszam za to i za to, nie? Ale o tym i o tym porozmawiajmy, na przykład powiedzę to inaczej.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze. Radio Plus. Zielona Góra.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Co robimy z tymi dziećmi? My, w sensie ci, którym dzieci odeszły, powiedziały, że na święta mogę przyjeżdżać, ale do kościoła nie chodzę i albo są już po wystąpieniu z kościoła oficjalnym, po apostazji, no albo po prostu są niewierzące, bo no, można odmawiać, właśnie czy warto odmawiać kolejne modlitwy za ich nawrócenie, czy warto pościć, pielgrzymować, zrobić z tego taki, no jakiś taki no cel swojej modlitwy, czy to jeszcze nas gdzieś bardziej, w ogóle jak to poukładać, no bo to wszystko fajnie się mówi, prawda? Na przykład, nie wiem, no i tak będę miała relacje z moimi dziećmi, nawet jak odejdą od kościoła. No, ale jak będę patrzyła na swoje słodkie wnuczątko, które nie będzie ochrzczone i o Jezusie nie będzie słyszało, to tam mi będzie po prostu... Znaczy, ja bym chciała się z tym dzieckiem spotkać w życiu wiecznym i zaczynam mieć już wątpliwości, czy to się wydarzy.
2: I właśnie to jest ten moment, kiedy ja myślę, że warto najpierw normalnie... Znaczy, jak mamy relacje, nie? Mój syn, moja córka, nawet jeśli odeszli od wartości od kościoła, to nie są do nas nastawieni wrogo w tym temacie, nie? Czyli ja mogę zapytać, czy pozwolisz mi, nie? Czy mogę opowiedzieć mojemu wnuczkowi o Panu Jezusie, nie? Czy masz taką, czy dajesz mi takie prawo, nie? I pamiętaj mi też o jeszcze jednej rzeczy, nie? To jest, znaczy mnie to bardzo uwolniło kiedyś w pewnym momencie, bo miałem, teraz może już trochę mniej, ale miałem taki moment takiej właśnie obawy o moje dzieci, niemocnej, co będzie i tak dalej. I pamiętam, że uwolniła mnie jedna rzecz, to znaczy ja wiem, że wtedy, kiedy się modlę za moje dzieci, nie? Kiedy poszczę, nie? Kiedy, bo myślę sobie, że to warto gdzieś mieć, to nie powinien być główny cel mojej modlitwy, nie? Ale gdzieś w tle, tak, to jest coś, co czasami muszę wielokrotnie Bogu powtarzać, nie? Bo ja sobie to wtedy układam też, nie? Przed Bogiem, czyli to nie Bóg potrzebuje być nieustannie informowany o tym, że moje dzieci odeszły od Boga, tylko bo on to doskonale wie i rozumie, o co chodzi, lepiej niż ja, tylko ja muszę czasami na nowo sobie to powiedzieć przed Bogiem, prosząc Go nawet o pomoc, bo to mi jest potrzebne, nie? To mnie też to odpowiednio ustawia, koi, porządkuje, dlatego nie powinien być to prymarny cel mojej modlitwy, ale jakoś gdzieś w tle ja potrzebuję podjąć jakąś inicjatywę, żeby mieć poczucie, że sobie też pewne rzeczy układam i że te dzieci dalej mam w sercu, prawda? Także w tym bólu, w tym trudzie, który przeżywam w związku z ich odejściem. I ja jestem przekonany, że te moje modlitwy mnie to bardzo uwolniło, jeśli by moje dzieci gdzieś tam się zagubiły, zatraciły, nie? Że kiedy będzie ten moment nawet, kiedy to ich nie złapie w ich życiu, nie? Ale kiedy będą odchodzić z tego świata, mnie już na nim nie będzie, to być może wówczas, nie, ten moment ich przechodzenia w drugą stronę, to będzie moment, kiedy oni się z tą moją modlitwą spotkają, nie? Kiedy oni zobaczą to wszystko, co jak gdyby w przestrzeni duchowej zostało poświęcone dla nich, jak gdyby, prawda? I być może to będzie ten moment, który tak pozytywnie złamie ich serce i zwróci w stronę Boga. Ja wierzę, że ta modlitwa, ona nie jest zmarnowana, nie? Ona nie idzie w pustkę. Ona gdzieś tam w pewnym momencie znajdzie drogę do serca moich dzieci. Dlaczego? Do tego, że Bóg robi wszystko, żeby je ocalić, a nie potępić, nie? Więc Bóg jest po mojej stronie, po ich stronie i ja wierzę głęboko, że to ma sens. I to mi daje duży spokój, nie? To, że nawet jeśli w tym życiu moje dzieci się zagubią i ja nawet nie będę już, nie doczekam momentu ich nawrócenia, to może moment ich odchodzenia z tego świata będzie tym momentem, w to wierzę, kiedy oni spotkają się z tym wszystkim, co moje serce też w modlitwie robiło dla nich. Nie? I wierzę, że Bóg to złoży w taką całość, no bo właśnie On bardziej kocha moje dzieci i wierzę, że nie jest głuchy na moje błaganie.
1: Strasznie jest ważne to, co mówisz, bo tak sobie czytałam ten twój tekst z Gościu Niedzielnym, on jest taki brutalny, powiedziałabym, prawdziwy. No i teraz jak głosisz na przykład i wychodzisz przed duże audytorium, to wiadomo, że 3/4 dzieci tych ludzi odejdzie z kościoła na przykład. I w twoim tekście to wybrzmiewa, tak będzie. Czy my, bo my jakby żyjemy przynajmniej w dziennikarskim świadku katolickim, od statystyk do statystyk, prawda? I ja już, jak jest ile młodych odeszło od kościoła, to zaczynam szukać księdza, któremu duszpasterstwo młodych kwitnie, żeby o tym porozmawiać, a nie o tym, jak jest źle. Jak my w ogóle powinniśmy reagować w kościele? Bo ja mam wrażenie, że jest coraz gorzej, chociażby dlatego, że właśnie nie ma też małych dzieci w kościele. I teraz jak moje dziecko przebiega przez kościół, bo ma 4 lata, jest strasznie energiczne i jak ja ją zatrzymam, to ona zacznie piszczeć po prostu. I wiem, co będzie... to mam wrażenie, że za chwilę tu ktoś stanie, tu ktoś zwróci uwagę i tak dalej, i tak dalej, bo tych dzieci jest za mało.
2: Tak.
1: Jak my jako Kościół powinniśmy funkcjonować teraz w tych realiach i w tych kolejnych statystykach, które się pojawią, będą coraz gorsze?
2: Ja myślę, że moja idea jest troszkę takie myślenie jest takie, że to nie da się tego procesu zatrzymać, ale musimy zobaczyć, co możemy zrobić, żeby ich przywracać do Kościoła. Bo to jest
1: chodzi o to, żeby zbadać tę grupę do ewangelizacji, tak jak się inkulturowość, jak się poznaje na przykład życie danego kraju w Afryce, zanim się wyśle tam misjonarza, to my teraz tych młodych powinniśmy poznać i tak ewangelizować?
2: Ja myślę, że my ich musimy posłuchać najzwyczajniej. Nie? Znowu przykład takiego księdza, który organizował rekolekcje dla młodzieży. Nie pamiętam, czy to były wielkopostne, czy inne, ale wiadomo, ksiądz i czy księża myślą, siadają, myślą, co będzie, jaki będzie temat rekolekcji. No i oczywiście jest setka pomysłów, ale jeden z nich mówi, a zapytajmy ich, zróbmy ankietę, nie? O czym by chcieli posłuchać, porozmawiać, nie? No i zrobili jakąś taką otwartą ankietę i okazało się, że paradoksalnie wcale ona nie była trudna do zebrania i do wyciągnięcia tej wniosku, ponieważ jak mantra powtarzała się jedna kwestia, która zdominowała 70% odpowiedzi. Oni chcieli usłyszeć o tym, jak dogadać się z rodzicami. To był ich główny temat, nie? I teraz nagle się okazuje, że jakby my byśmy im dali, nie wiem, drogę Jezusa, powiedzmy w Ewangelii Marka czy coś tam, prawda? Albo, no to wydaje nam się, że przecież co innego, co może być ważniejszego, nie? Oni chcą posłuchać o tym, jak dogadać się z rodzicami. I dzisiaj czasami, żeby zewangelizować, że ewangelizacja takiego młodego człowieka to nie jest punkt wyjścia, to jest punkt dojścia. Czasami musimy przejść długą drogę bycia z nimi zupełnie w innych tematach, zanim powiem im o Jezusie. Jeśli ja widzę młodego chłopaka, nie? Takiego właśnie nastolatka, powiedzmy we wczesnym nastoletnim okresie, no to ja muszę zobaczyć, jakie on ma deficyty przede wszystkim, bo to, co on potrzebuje, to najpierw je zaspokoić, nie? Więc potrzebuje koło siebie jakiejś mocnej obecności, potrzebuje siły, potrzebuje mieć poczucie własnej wartości. Więc zróbmy, kurczę, przy parafiach dobre siłownie, zatrudnijmy dobrych trenerów na przykład, nie? I zróbmy coś, co na początku wcale nie jest religijne, nie? Ale co buduje w nich siłę, poczucie wartości, męskości, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, bo oni muszą, bo ich pierwszy temat to jest nie tylko rodzice, ale to jak się odnaleźć w grupie, nie? Czy jak ta grupa mnie zaakceptuje, kiedy? I wielu z nich nie ma w sobie fundamentalnego poczucia siły. Dlaczego? Dlatego, że nie mają przy sobie emocjonalnie obecnych ojców, którzy by tą siłę im dali. Prawda? Ja pamiętam, jak dla moich chłopaków ważne było, kiedy ja odkryłem, że oni muszą, że najzwyczajniej to, co im jest potrzebne, to jest umiejętność bicia się. Prawda? I to nie chodzi o to, żeby oni teraz lali się z kolegami, tylko w pewnym momencie, to jest też cała historia, ale zaczęli trenować boks, prawda? Z fajnym chrześcijańskim trenerem, dlatego że widziałem, jak bardzo potrzebowali takiej siły i umiejętności i poczucia, że kiedy wchodzą w jakąś trudną sytuację, to nie muszą uciekać. Nie? I nie tylko zaczęli sobie też radzić, powiedzmy, z rówieśnikami, że po prostu nie było strachu, ale samo poczucie w ogóle, że jestem silny, że kontroluję, panuję to nad sytuacją, pozwoliło im też w grupie, nie? Spokojnie też artykułować jakieś swoje zdanie na przykład, nie? Ostatnio byli na, nie wiem, będę wchodził do szkoły średniej teraz, nie? Czyli w ogóle to niesamowicie działa, nie? Że oni dostają się do szkoły średniej, jeszcze się nie widzieli, a już są znajomymi na Messengerze, nie?
1: Rzeczywiście, to inny świat po prostu. Buduje,
2: nie? Oni się jeszcze nie spotkali w szkole, a już mieli dwa spotkania poza szkołą, bo się przez Messengera dogadali, powiedzmy, złapali, nie? No i teraz umówili się na pizzę. Ta grupa jeszcze tam, nie wiem, przed pierwszym spotkaniem w roku szkolnym, nie? No i piątek, a tam pizzę poszli, nie? Każdy tam sobie jakąś pizzę zamawiał. No i mówię, Benio, no jak tam spotkanie? Jaką sobie pizzę zamówiłeś? No wegetariańską, nie? Ale potem, bo piątek, nie? A potem mówi, ale bym nie była taki kawałek z mięsem i chciałem sobie skosztować i zdjąłem to mięso. Mówi, Benio, już... Nie. A on mówi, no tak, zdjąłem to mięso. A ja mówię, no pytajcie, dlaczego zdjąłeś to mięso? No pytali. I mówi, i co powiedziałeś? No powiedziałem, że jestem nauczony, żeby w piątek mięsa nie jeść, nie? No jest to jakaś forma takiej jego siły. Mówię, wiesz...
1: To jest forma wielkiej siły, znaczy to nie jest nic.
2: Znaczy, rozmawialiśmy o strategii w ogóle na ten piątek, na tą pizzę, nie? Mówię, Benio, i co? I powiesz im, co im powiesz? Mówię, wiesz co? No ja wiem, że tak nie mogę do końca mówić tak w pełni o swoich wartościach, no bo to, wiesz, nie wszystko przyjmą, mogą od razu odrzucić, nie? Albo, ale no po prostu jak nie będę tej pizzy jadł, nie? I ja mówię, ja nie sugerowałem żadnych rozwiązań, nie? Byłem ciekawy, jak on to rozwiąże. No, rozwiązał w taki sposób. No, okej, zdjął mnie, jest, można powiedzieć, no nadgorliwy, niepotrzebnie. Nie oceniam tego, nie? Miał taką swoją strategię, ale no, zmieścił się w obszarze wartości, nie? Czyli w piątek pościmy, nie? W takim kształcie.
1: Ja nie wiem jak państwo, ale ja jestem zachwycona jako matka małych dzieci. Także mam nadzieję na kontynuację tej rozmowy, bo teraz czas nas goni. Proszę państwa, bo ja mam jeszcze jedno pytanie do zadania, ale zadam je następnym razem. Jak to jest modlić się ze swoim nastoletnim synem nad kimś modlitwą stawienniczą? To wie mój gość, ale to opowie następnym razem. Profesor doktor habilitowany Aleksander Mbańka, mąż, ojciec i lider wspólnoty rodziny świętego Szarbela w Polsce i też wiele innych tytułów, proszę państwa. Człowiek od synodu, bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dzięki, dziękuję bardzo.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Kilkukrotnie ugodził nożem radnego. Są zarzuty dla obywatela Ukrainy. Rozpoczęła się naprawa torowiska. Służby pracują na miejscu wykolejenia pociągu w Małopolsce. Puma nadal nieuchwytna. Trwają poszukiwania na Dolnym Śląsku. Jest 11. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty dla Ukraińca, który ugodził nożem radnego. Podczas Łemkowskiej Watry w Zdyni w Małopolsce 46-latek zadał mężczyźnie kilka ciosów nożem. Radny powiatu gorlickiego i członek zarządu Zjednoczenia Łemków trafił do szpitala. Wobec agresywnego obywatela Ukrainy policjanci użyli paralizatora. Dziś napastnik ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie zostanie przesłuchany. Wiadomo, że w momencie ataku był pod wpływem alkoholu. Życiu poszkodowanego nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziś rozpoczęła się naprawa torowiska. Dopiero potem z Popradu zostaną wyłowione wykolejone wagony. To najnowsze informacje po piątkowym wykolejeniu pociągu towarowego w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. W nocy służby odkolowały ostatnie wagony znajdujące się na torach, a o poranku rozpoczęły wymianę podkładów i kontynuują naprawę toru uszkodzonego na odcinku około 1 km.
2: I musimy naprawić tory, żeby dźwig, który stoi od strony piwnicznej, mógł wjechać na te tory. Ten dźwig będzie podnosił te wagony, które są w korycie rzeki.
1: Mówiła Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP. Przypomnijmy, w piątek wykoleiło się 6 pustych wagonów składu jadącego z Muszyny do Kędzierzyna-Koźla. Przyczyny bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Wiadomo, że maszynista był trzeźwy. Puma nadal nieuchwytna. Służby cały czas szukają dzikiego zwierzęcia, które pojawiło się na terenie gminy Pęcław pod Głogowem na Dolnym Śląsku. Poszukiwania prowadzone są także w nocy przy pomocy termowizji.
3: W ciągu dnia wyznaczono obszar poszukiwań, którzy sprawdzali funkcjonariusze, a rozpoznanie z powietrza prowadził policyjny śmigłowiec. Teren był przeszukiwany przy użyciu ręcznych kamer termowizyjnych oraz z wykorzystaniem dronów wyposażonych także w kamery termowizyjne. Poszukiwania są kontynuowane, a wszystkie napływające informacje są na bieżąco sprawdzane.
1: Informuje Natalia Szymańska z policji w Głogowie. Służby apelują o ostrożność. Ostrzeżenie skierowano przede wszystkim do mieszkańców gminy Jerzmanowa, gdzie zwierzę było widziane po raz ostatni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 1 grosz za 1 kilometr jazdy. Dziś rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Stowarzyszenie Miwa Polska chce zmobilizować kierowców do bezpiecznej jazdy, a każda przekazana w ramach akcji złotówka zostanie przeznaczona na zakup środków transportu dla misjonarzy.
4: W ramach akcji 1 grosz za 1 kilometr tylko w zeszłym roku udało się zrealizować 130 projektów w 34 krajach świata i zakupić ponad 1100 pojazdów dla misjonarzy. Pomoc otrzymała m.in. pasterzanka, misjonarka, siostra Renata Grzegorczyk z Republiki Środkowoafrykańskiej.
5: Ambulans do jednej z przychodni, ponieważ jest problem z dostarczeniem chorych do szpitala. Motor do depoty jest hurtownia leków, po to, żeby pracownicy mogli na czas przyjechać do pracy, żeby mogli dostarczyć leki. Także 20 wózków inwalidzkich, tak zwane tricykle, czyli trzykołowe dla osób niepełnosprawnych. Czyli to wszystko służy temu, żeby pomagać ludziom i żebyśmy my mogli im jak najlepiej służyć.
4: Szczegóły na stronie Miwa Polska.
1: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernakera, dzisiaj ze mną w studio goście Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski, autorzy książki Powstanie Warszawskie między faktami a legendą. Witam panów bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To już jest panów piąta wspólna książka, nie licząc książek w ogóle wydanych. Pan Sławomir Koper chyba 95, jeśli dobrze liczymy.
2: Jeżeli dobrze policzyłem.
1: Pan Tymoteusz Pawłowski?
3: Z 17.
1: No to piękny dorobek, gratuluję. No dzisiaj skupimy się na Powstaniu Warszawskim. Jesteśmy w przededniu 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dlaczego ten temat uznaliście, że należy podjąć jeszcze raz, bo wiele publikacji ukazało się o Powstaniu Warszawskim? I dlaczego uznaliście, że chcecie to zrobić wspólnie?
2: Tak, ukazało się wiele publikacji o Powstaniu Warszawskim, bardzo różnych i bardzo różnej wartości. My jesteśmy warszawiakami, historykami, więc temat jest nam bliski. Natomiast moim prywatnym zdaniem większość tych publikacji powtarza pewnego rodzaju szablony. Pewnego rodzaju szablony, one się oczywiście zmieniły po 90 roku, ale narracja jest ta sama. Natomiast my chcieliśmy to ugryźć inaczej. Po pierwsze, pokazać na szerszym tle, nie tylko lokalnym w Warszawie, bo cóż, jesteśmy warszawiakami, ale to jest temat lokalny. Druga sprawa, pokazać to uwarunkowania zewnętrzne. I to nie tylko dlatego, że Stalin zatrzymał wojska, Armia Czerwona na linii Wisły. Poza tym chcieliśmy poruszyć tematy, o których się czasami po prostu nie mówi. A lubimy takie tematy poruszać.
1: Panie Tymoteuszu, część, przynajmniej we wstępie, pan wspomina o tym, że książkę dedykuje też swojemu świętej pamięci tacie, który jako dwulatek przechodzi tak, przez to Powstanie Warszawskie. Z rodzicami, z rodziną,
3: tak. Zaczynał na Woli, przeszedł przez Stare Miasto, Śródmieście, aż wyszedł i spędził kilka tygodni w obozie przejściowym w Pruszkowie, a potem został wywieziony wraz z rodzicami do Niemiec.
1: Tutaj tak dosyć enigmatycznie ze słów pana Sławomira czytam, że chcielibyśmy pokazać powstanie w sposób inny, czy taki, gdzie nie było odkryte, albo nie było pokazywane niektóre tematy. Wy jako warszawiacy z krwi i kości, którzy
2: Z Pragi, którzy od lat,
1: no nie wiem, chyba od zawsze, tak, temat powstania był obecny, podejrzewam, czy w waszych rodzinach, czy w kręgach, w których się obracaliście. Czy faktycznie widać, że jest duża przepaść między tym, co czytelnik, odbiorca może złapać z tego, co jest w opinii publicznej, co się po prostu pojawia w literaturze, w książkach, w przekazie ogólnym, i to różni się od tego, jakie są faktyczne relacje, do których wy dotarliście, czy fakty, które pokazują obraz Powstania Warszawskiego? Czy jest duża rozpiętość, różnica między tym, co możemy przeczytać, a tym, do czego wy dotarliście, że działo się naprawdę?
3: To jest dość skomplikowana sprawa, ponieważ tak jak ja słuchałem moich dziadków i moich babci, jak wspominali, w prywatnym gronie, to oni mieli zupełnie inny obraz tych wydarzeń z sierpnia i września 1944 roku, niż prezentowali oficjalnie, chociażby potem w latach 90. były nagrania, była akcja zbierania wspomnień powstańczych. I ja wysłuchałem tych wspomnień moich babci i dziadków. I jak je porównałem do tego, co było przedstawiane w prywatnym gronie, to było zupełnie coś innego. W prywatnym gronie były to wspomnienia mniej przepojone polityką, bardziej radosne, ale jednak 50 lat propagandy PRL-owskiej wrogiej powstaniu, to jednak tak nakazuje o Powstaniu Warszawskim, mówi, że to było tak tragiczne wydarzenie i z góry przegrana sprawa. Natomiast ze wspomnień moich przodków, było to w miarę radosne dla nich, dla wówczas tych 16, 18, 20-latków, tak, czy 25-latków, to było w miarę radosne wydarzenie, gdzie podjęli walkę, gdzie byli dorośli, po raz pierwszy pozwolono im być dorosłymi, to jest też istotne. Nie myśleli o konsekwencjach, nie myśleli o tragizmie, no i zweryfikowanie, porównanie tych prywatnych wspomnień z tymi oficjalnymi, no to jednak robi wrażenie takie, że coś tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że jednak ten 50 lat propagandy wrogiej powstaniu odcisnął piętno także na uczestnikach.
1: Radosne to tak dla mnie brzmi trochę szokująco, tak? Wydarzenie.
2: Piosenka organka na podstawie fotografii Lokajskiego. Pierwsza otwierająca płytę, piękna płyta. Idzie młodzież na godzinę W, tak jakby szła na imprezę, na prywatkę.
1: Ja z tego, co sama czytałam, czy rozmawiałam z powstańcami, którzy jeszcze żyją, chociaż już jest ich garstka, to bardzo często z kolei taki komunikat wyłapywałam, że bez względu na wszystko, jakby to powstanie i tak by wybuchło, gdyby nie było danego rozkazu. Tu widzę, że Sławomir Koper już macha przecząco głową, więc oddaję głos. Czy faktycznie, gdyby nie było tego rozkazu od dowództwa, to młodzi warszawiacy, czy warszawiacy i tak ruszyliby do powstania?
2: Pamięć bywa zawodna i wybiórcza. Szczególnie po wielu, wielu latach. Dla większości tych ludzi Powstanie Warszawskie było najważniejszym wydarzeniem w życiu. Natomiast powstanie by nie wybuchło z dwóch powodów. To była Armia Krajowa. To było jednak wojsko, a wojsko ma to do siebie, że działa na rozkaz. Druga sprawa. Wiadomo, że powstańcy nie mieli w ogóle żadnej broni, bo broń była w magazynach. Niewiele tej broni było, ale była w magazynach. Nie można iść na wroga bez broni i bez rozkazu, przynajmniej wojsko. Więc to powstanie by nie wybuchło absolutnie. Faktem jest, że tej broni było niewiele. Jak się mówiło, że wysłano powstańców, żeby zdobywali broń na wrogu. Z widelcami, ktoś powiedział złośliwie. Natomiast prawda jest taka, że bez rozkazu i bez broni by na pewno powstanie nie wybuchło. Więc owszem, warszawiacy palili się. Młodzież paliła się do walki. No ale na pewno by nie doszło do wybuchu.
1: To, co mnie tu jeszcze intryguje, tak, patrzę na Tymoteusza Pawłowskiego, to, że szli z taką jakby werwą, z chęcią, tak? Trochę powiedzieliście, że nie wiem, jakby na jakąś prywatkę, że to był taki zryw, oni chcieli, potrzebowali tego. W moim odczuciu, ale proszę też mnie skontrować, tak? Jeśli myślę, no nie po waszej myśli, ale może tak. Ja usłyszałam od jednego z powstańców z kolei takie zdanie, że była w nim tak wielka chęć pomszczenia, zemsty na Niemcach z tego tytułu, że zabili jego dziewczynę, że wręcz on aż jakby kipiał taką żądzą zemsty, tak? Było to tak silne i tak intensywne, że no w moim odczuciu jakby wręcz nieuniknione, że jeżeli nadarzyła się taka okazja, była taka możliwość, no rozkaz został wydany, no to ruszyła jakby cała furia, cała lawina tej takiej, nie wiem, chęci zemsty, odwetu.
3: To trzeba też wziąć pod uwagę, że żołnierze Armii Krajowej byli przekonani o tym, że odniosą sukces, bo to my znowuż przez 50 lat PRL-u jesteśmy, wmawia nam się, że powstania narodowe to kończą się klęskami, ale tak naprawdę bilans powstań narodowych jest dodatni. W 1806 roku powstanie narodowe odbudowało Polskę, potem była porażka w powstaniu styczniowym, ale znowuż powstanie 1918 roku doprowadziło do odbudowy Polski. Powstanie w 1944 roku miało być kolejnym powstaniem, które najprawdopodobniej też doprowadziłoby do odbudowy Polski. To jest też istotne. No, młodzież ówczesna w dwudziestoleciu II Rzeczpospolitej była zupełnie inaczej wychowywana. Nie było propagandy, wstydu, nie było opowieści o tym, jak to nam się różne rzeczy nie udają. Wprost przeciwnie.
2: Znaczy, prawda jest taka, że najlepszą metodą było wycofanie praktycznie kilku zwycięskich powstań, praktycznie z historiografii. O nich się nie mówi, bo kto wie o powstaniu 1806 roku, prawda? A 1918 rok też on uważany jest za powstanie. I w ten sposób mamy bilans negatywny.
1: Negatywny, tutaj pozytywny, a my rozmawiamy z autorami książki Powstanie Warszawskie między faktami a legendą. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski są moimi gośćmi. Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Rozmowa na plus.
4: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Było cudownie. Jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. A ty? Chcesz się wybawić w jednym z największych parków linowych w regionie? Park linowy Nowa Sól to 5 tras z nowymi przeszkodami dla najmłodszych, nastolatków i dorosłych. Do tego największy krasnal na świecie, park fizyki, mini golf, skatepark, tor BMX, ścianki wspinaczkowe i szlaki rowerowe. W lesie, w którym jest przyjemnie nawet w największy upał. Pisz w wyszukiwarce Park Linowy Nowa Sól.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Gotowe na plus.
1: Magdalena Szefernaker, razem mną w studio niezmiennie Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski. Autorzy książki Powstanie Warszawskie między faktami a legendą. To już wasza piąta wspólna książka, tym razem rozmawiamy o Powstaniu Warszawskim. No, lada dzień 1 sierpnia będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed przerwą padło takie sformułowanie, że była szansa, żeby powstanie się powiodło. Czy faktycznie były jakieś realne szanse, żeby Powstanie Warszawskie nie zakończyło się klęską?
2: Nie było żadnych.
3: Zależy, co uznamy za sukces, jaki był cel powstania, tak? No bo to, jeżeli chodziło o, nie wiem, wyzwolenie połowy Polski, no oczywiście, że żadnych szans na taki sukces nie było. Jeżeli chodziło o zaakcentowanie niezgody na wchodzenie, na włączenie Polski w skład Związku Sowieckiego, no to tutaj akurat sukces został odniesiony. No tutaj nie można traktować tego w sposób zero-jedynkowy, tak? No to gdzieś jakiś tam sukces został odniesiony.
1: A jaki?
2: No to prawda jest taka, że w tym momencie to Tymoteusz się tym tematem zajmował. Jest taka, że być może rezygnacja z włączenia bezpośrednio Polski do granic Związku Sowieckiego się mogło przybliżyło to powstanie. I wtedy zmiana po prostu polityki Stalina, że zrobi sobie na granicy zachodniej swojego imperium kraje wasalne, powiedzmy, ale jednak z oddzielną państwowością. I z tym się akurat zgadzam jak najbardziej. Natomiast moim prywatnym zdaniem, jeżeli myślimy o powstaniu, to znaczy wyzwolenie Warszawy ze strony od wojsk niemieckich, sił policyjnych niemieckich, ja uważam, że żadnych szans nie było na to.
3: Ale jednak w dużej mierze Warszawa została wyzwolona. To, że... I ten stan wyzwolenia utrzymywał się przez 63 dni. To wyzwolenie z rąk niemieckich nie okazało się stałe, to już jest nie tylko problem powstańców, ale w dużej mierze, w największej mierze Sowietów.
2: Tak, ale z drugiej strony zwróć uwagę na to, że powstańcy z kim walczyli? Z oddziałami tak naprawdę policyjnymi, trochę WFNSS i to elementy różnego rodzaju, owszem, ale byli niezłymi żołnierzami, ale tak naprawdę Wehrmacht do Warszawy nie wszedł. Do pewnego momentu.
3: Wszedł pod koniec.
2: Pod koniec. Więc mówię, to jest ta różnica. Gdyby wszedł normalnie w Wehrmacht od początku, to raczej szans by nie było wielkich.
3: Ale no tutaj zadać sobie pytanie, czy polskie dowództwo Armii Krajowej mogło przewidzieć, że Sowieci się zatrzymają?
1: No właśnie, no bo to też jest bardzo często podnoszony wątek.
3: I my dzisiaj mamy no, tę perspektywę II wojny światowej i my wiemy, co się wydarzyło. Ale z perspektywy lipca 1944 roku to było coś nie do pomyślenia. Nikt w ten sposób nigdy nie reagował. Nie poświęcał takiej szansy na szybkie posunięcie wojsk do przodu na rzecz polityki. Gdyby Stalin nie dał rozkazu stój i gdyby Sowieci ruszyli do Warszawy, w stronę Warszawy, łatwo by tutaj przekroczyli rzekę i na pewno skróciłoby to wojnę o tygodnie, miesiące, a na pewno skróciłoby to wojnę o kilkaset tysięcy zabitych czerwonoarmistów. I to się w głowie ówczesnym polskim dowódcom i politykom nie mieściło. Podejrzewam, że w głowie nikogo na świecie. Nikt nie przypuszczał, że taki scenariusz jest możliwy.
2: No, z tym się zgadzam.
1: Natomiast to, co też tutaj już padło, gdyby powstanie nie wybuchło, to może faktycznie stalibyśmy się częścią Związku Radzieckiego, albo też w jakimś sensie, czy po prostu bylibyśmy taką drugą współczesną Ukrainą, bo też takie tutaj panowie podnosicie.
3: To nastąpiła zmiana informacje w polityce sowieckiej w drugiej połowie 1944 roku. Jeszcze wiosną inkorporowali do Związku Sowieckiego podbijane państwa, a potem już tego nie robili. No więc wydarzenia drugiej połowy 1944 roku zmieniły politykę Moskwy. Czy było to Powstanie Warszawskie? Było jednym z tych wydarzeń, które zmieniło politykę Moskwy. Czy było to główne wydarzenie? No to już jest kwestia dyskusji, sporów. Jedno z ważniejszych moim zdaniem.
1: Gdyby tak jeszcze popatrzeć na inne kraje, czy też powstania wybuchały w innych państwach, czy tylko Warszawa była tym miejscem, Polska?
2: No Tymek pisał na ten temat.
3: Oczywiście, że wybuchały.
1: Bo o tym, o naszym powstaniu, w naszym odczuciu jest bardzo głośno, tak? I ono...
2: U nas.
1: Jak to wyglądało w innych krajach? Bo tutaj chociażby Dania, tak?
3: W Paryżu, Francja. W sierpniu 1944 roku wybuchło powstanie w Paryżu. Francuzów, Amerykanie szybko przyszli na pomoc. W sierpniu 1944 roku wybuchło powstanie w Bukareszcie, w Rumunii. Sowieci szybko przyszli na pomoc, tak? Powstanie we wrześniu wybuchło na Słowacji. Tutaj też się starali Sowieci i dojść, na drodze stanęły głównie Karpaty i warunki terenowe. Powstania tego rodzaju były, powstanie się toczyło w Jugosławii jesienią 1944 roku. Tego rodzaju akcje zbrojne podziemia były rzeczą normalną. Czasami się udawały, czasami się nie udawały. To jest wojna, trzeba to...
2: No ale nigdzie nie było takiej bitwy miejskiej jak Warszawa.
1: No właśnie, bo do czego chcę dojść w tym pytaniu, czy w tym rozmyśleniu? Czy to było potrzebne, tak? No bo tu ciągle zachodzi, rozumiem, jakiś ten spór i w takiej rozmowie, i w opinii publicznej, i w naszej jakiejś takiej debacie, tak? Nazwijmy to polskiej czy krajowej. Czy powstanie było konieczne? Czy już wiem, pan Sławomir powiedział, że gdyby nie było rozkazu, to by nie ruszyli, tak? Do tego powstania, chociaż może są inne głosy i ktoś powie bez względu na rozkaz i tak by powstanie wybuchło. Ale patrząc na to, że w innych krajach również tamci obywatele, tak, burzyli się, sprzeciwiali się. Więc jest to jakaś fala. To nie jest tak, że my jesteśmy jedyni, którzy takie powstanie po prostu rozpoczęliśmy, ale w innych krajach również były powstania, również były sprzeciwy.
2: Tak, moim prywatnym zdaniem, może kogoś obrażę w tej chwili, ale Bór Komorowski i Okulicki powinni stanąć przed sądem z jednym wyrokiem za zniszczenie Warszawy, za te ofiary. Ja po prostu uważam, że zawsze byłem przeciwny, zawsze nie uważałem, że naczelny wódz powinien ginąć na barykadzie, ale w tym przypadku akurat mógłby on przynajmniej wyjrzeć czasem z tej piwnicy, w której siedział. Natomiast nie zmienia to sytuacji, że Warszawa jest cmentarzem, jednym wielkim cmentarzem. Dla mnie osobiście wrażenie zrobiło, nawet teraz niedawno widziałem, że był odsłonięty pomnik w miejscu, gdzie stał pasaż Simonsa, czyli niedaleko w ogrodu Krasińskich. On jest w ogrodzie Krasińskich. Tam zginęło 31 sierpnia w bombardowaniu pasażu zginęło 300 powstańców. Po wojnie ewakuowano tylko 99 ciał. 200 osób spoczywa tam do dzisiaj. Na tym miejscu jest park i parking. I takich miejsc jest wiele.
3: Tutaj jest bardzo interesujący wątek poruszyłeś, to znaczy strat. No i my już wiemy, że te straty 250 tysięcy czy 200 tysięcy to jest propaganda.
2: Wymyślono trzeciego dnia.
3: Propaganda Bieruta i propaganda Goebbelsa. I dzisiaj wiemy, że te straty są 3 razy mniejsze.
2: Ale to jednak
3: jest przerażająca liczba.
1: Każde ludzkie życie, tak?
3: Ale tak samo, no tutaj jest dobre pytanie, czy to rzeczywiście w pasażu Simonsa było 300 żołnierzy, skoro potem udało się odnaleźć tylko 99.
2: Po prostu nie wchodzono głębiej.
3: To jest interesujące pytanie i należałoby dalej prowadzić badania. A druga sprawa to jest taka, że znowuż doświadczenia były zupełnie inne. Powstań, które były, walk zbrojnych, które były, nikt nie mógł przypuścić tego, że te walki będą trwały 2 miesiące z hakiem. Walka miała być krótka i walka, jeżeli miały być ofiary, to były to ofiary w jakiś sposób skalkulowane. To byli żołnierze, dowódcy Armii Krajowej oczywiście, że zdawali sobie sprawę. Dlatego jest się generałem, żeby między innymi na generała źle ciążyła ten ciężar ofiar, ale no tak się po prostu potoczyły z różnych powodów wydarzenia. Na Pradze, u nas na Pradze, tak? U nas na Pradze powstanie zakończyło się w sposób kulturalny. Powstańcy na Pradze odnieśli podobny sukces jak w dzielnicach lewobrzeżnych. Ograniczony sukces. I dowództwo powstania na prawym brzegu uznało, że należy podjąć negocjacje z Niemcami i powstanie zakończyć. I to się udało. Na lewym brzegu się to nie udało. Dlaczego? Dlatego, że na prawym brzegu, na Pradze, negocjacje toczyły się pomiędzy żołnierzami z Armii Krajowej a żołnierzami z Wehrmachtu. Natomiast niestety po lewej stronie Wisły administracja, dowodzenie leżała po niemieckiej stronie leżała w rękach SS-manów. I oni byli krwiożerczymi bestiami, którzy chcieli krwi, którzy chcieli utopić powstanie we krwi. Dlatego powstanie trwało tak długo, żeby ludność Warszawy uratować przed losem ludności Woli, gdzie oddziały niemieckie dopuściły się rzezi. I w jakimś stopniu no te jednak walki obronne drugiej fazy powstania no jednak zatrzymały tę rzeź. Tak?
1: Tutaj stawiamy przecinek i za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę, a gośćmi są Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski, autorzy książki Powstanie Warszawskie między faktami a legendą. Zostańcie Państwo z nami.
0: Rozmowa na plus.

0: RMFM na plus.
1: Magdalena Szefernaker, ze mną w studio Sławomir Koper, Tymoteusz Pawłowski, autorzy książki Powstanie Warszawskie między faktami a legendą. Ja tylko dopowiem, że 15 lipca miała miejsce premiera książki, a Radio Plus patronat medialny ma nad tą pozycją i szczególnie gorąco Państwu polecamy tę książkę. Autorzy książki patrzą trochę z innej perspektywy, szukając, nie wiem, czy najbardziej prawdziwego, zbliżonego do faktów spojrzenia na Powstanie Warszawskie. Panie Sławomirze?
2: Staramy się dokopać do rzeczy, których właściwie nikt nie specjalnie nie chciał o tym mówić.
1: I jakie to są? Jakie to są
2: rzeczy? Pierwsze pytanie. Co się działo z jeńcami niemieckimi wziętymi do niewoli? Są nawet zdjęcia, że są brani do niewoli. Zalecenie, rozkaz Komendy Głównej brzmiał, Kwatery Głównej brzmiał dokładnie, że mają być izolowani, natomiast SS-mani i bardzo uciążliwi zasłużeni Volksdeutsche dla sprawy niemieckiej mają stanąć przed sądem. Wiadomo, z jednym wyrokiem, czyli próba zachowania pozorów, ale tak naprawdę dokopałem się do zwierzeń, że po prostu Volksdeutschów i jeńców po prostu rozstrzeliwano. Bywały pojedyncze wypadki. Porucznik Zbichewicz, Szczerba, który walczył na Starówce, a potem walczył w Śródmieściu. Bywały pojedyncze wypadki, że faktycznie kogoś tam, jeżeli był Niemiec przydatny, załóżmy, saper, to tak. Natomiast resztę, proszę zwrócić uwagę, Warszawa głodowała, nie miała żywności. Jedzono psy, koty, kanarki, co się rusza. Ale to jeszcze Niemców żywić? Zresztą po tym, co się działo w Warszawie, po tych ciągłych nalotach, po rzezi woli, trudno się dziwić. Tak samo dla mnie zaskoczeniem było dużym, jak zacząłem się przyglądać tematowi, że jak już przed Wehrmacht do walki w Warszawie, w ostatnich dniach było zawieszenie broni. I okazuje się, że powstańcy i młodzi żołnierze z Wehrmachtu całkiem przyjaźnie sobą gawędzili w trakcie zawieszenia broni. Nawet, że nie tyle może się bratali, ale rozmawiali, odwiedzali się wzajemnie.
1: Czyli jakieś takie relacje międzyludzkie się wytwarzały.
2: Tak, ale gdyby to było SS albo Dirwangerowcy, to na pewno by nie jest czegoś takiego, albo Rola, to czegoś takiego by nie było. Więc to był Wehrmacht już.
1: Czyli czynnik ludzki.
2: Czynnik ludzki.
1: Brał górę.
2: No i jeszcze dla mnie ogromnym zaskoczeniem była sprawa właśnie, jak zacząłem to bliżej badać, sprawa pomników warszawskich. Bo to było dla mnie zaskoczenie zupełne, bo ja na przykład nie zdawałem sobie sprawy, że aż do 57 roku komuniści woleli nazywać plac Napoleona placem Napoleona, a nie powstańców Warszawy.
1: Cesarz, to też jest szokujące.
2: Cesarz im był bliższy niż powstańcy
1: warszawscy. Dla nawet nie wiem, czy młodszego pokolenia, tak, ale generalnie chyba dla szerszej części naszego społeczeństwa. Ja w ogóle nie pamiętam, że był jakiś plac Napoleona w Warszawie.
2: Tak samo pomniki miały nie być robione, przymykano oczy po prostu na jakieś drobne tablice, drobne jakieś upamiętnienia, natomiast wyrugowano w ogóle z pamięci, z przestrzeni, że Powstanie Warszawskie staną się o tym po prostu o temacie nie mówić. Chociaż zdawali sobie sprawę z tego, że tak wielki czyn, po którym została zniszczona lewobrzeżna Warszawa, niełatwo o tym zapomnieć. No więc co robiono? Zrobiono, że powstanie to głównie zrobiła Armia Ludowa komunistyczna. A później, jak okazało się, że jednak jest to niemożliwe, żeby Armia Ludowa, no to jak najbardziej powiększano jej udział. W rzeczywistości najlepiej to podsumowując z powstańców. Armia Ludowa, komuniści? Ja tam ich nie spotkałem. A zawracanie głowy z tym tylko.
1: Tak, to trochę w taki chyba żartobliwy sposób obrócone. Natomiast faktycznie sprawa pomników. Pomnik Małego Powstańca to jest chyba jeden z najbardziej znanych czy kojarzonych rzeźb, pomników związanych z Powstaniem Warszawskim, który tak naprawdę jest, że tak powiem, całkiem młodym pomnikiem, nie pomnikiem, zaraz o tym powiemy. 1 października 1983 roku został odsłonięty. Rzeźba Jerzego Jarnuszkiewicza. Jaka jest historia tego, no już teraz w naszym mniemaniu, pomnika?
2: Sytuacja była taka, że po prostu figura Małego Powstańca powstała na konkurs. To były chyba lata 40 jeszcze.
3: Tak.
2: Lata 40. I była powielana przez jakiś warsztat. Po prostu w takim postaci moich figurek. Ja ją właśnie z tego czasu pamiętałem. Oczywiście nie lat 40, bo jeszcze mnie na świecie nie było, ale ja ją stamtąd pamiętałem. Natomiast kiedy zaczęli przyjeżdżać w czasach Edwarda Gierka Polonusi w dużych dawkach i zaczęli kupować to, no to się właściciel trochę, znaczy autor właściwie praw autorskich zirytował, bo wcześniej uważał, że to jest jego hołd dla powstania. Tak naprawdę rzeźba jest oczywiście, co słusznie uważa, zakłamana, bo małe dzieci nie walczyły w powstaniu. Owszem, są na zdjęciach, ale tak naprawdę one pełniły rolę jakąś tam ewentualnie jakąś pomocniczą, a te zdjęcia, które są z bronią, to były zdjęcia pozowane. Proszę zwrócić uwagę, wszystkie praktycznie zdjęcia z barykad powstańczych są to zdjęcia pozowane. Chwilę przerwy walk. Natomiast ten mały powstaniec został wreszcie odsłonięty w 1983 roku. No i jest chyba najbardziej znaną rzeźbą związaną z powstaniem, znacznie bardziej znana niż znaczy później odsłonięty pomnik na Placu Krasińskich. Dla mnie symbolika wręcz nie miała sam pomnika, ale po prostu lokalizacja. Tam był po przeciwnej stronie ulicy Włas, którym ewakuowało się żołnierze Starówki do Śródmieścia. Więc miejsce jest w sam raz. Natomiast oczywiście nikt się nie urodził tu wszystkich zadowoleni. Stwierdzono, że to jest rzeźba socrealistyczna.
0: Obietnice zbudowania pomnika dla powstańców to już się pojawił w 1956 roku, ale oczywiście władza komunistyczna robiła co mogła, żeby pomnik nie powstał. I pierwszy pomnik powstał na placu właśnie Napoleona, tak, czyli przed Prudentialem. To jest ten najwyższy przedwojenny budynek Warszawy, gdzie był sztandar wywieszony i to był symbol powstania, tyle tylko, że pomnik też chyba powstawiony w 79,
2: tak,
0: bardzo
2: to w formie tablicy.
0: To nawet nie wiadomo, że tam jest pomnik. Mało kto zauważa. Nadano mu taką formę, żeby nikt tego nie widział. Potem jak był stan wojenny, jak Jaruzelski wprowadził stan wojenny i postanowił ocieplić wizerunek reżimu i wojska, no to ocieplił go pomnikiem małego powstańca, który ma dość negatywny

0: pomnik małego powstańca, ten historycznie nie, my jesteśmy historykami, patrzymy na to w ten sposób, historycznie jednak zakłamujący rzeczywistość, no jest niesprawiedliwy. No, on, jego celem było pokazanie, zobaczcie, to reżimowi imperialiści z Armii Krajowej rzucili do walki małe dzieci, tak? I potem, pod koniec lat 80. zaczęto, to była duża akcja społeczna, zaczęto zbierać fundusze na pomnik, na ten pomnik, który dzisiaj uchodzi za główny na placu Krasińskich.
1: Myślę, że autor rzeźby Jerzy Jarnuszkiewicz nie wiedział, albo kiedy w ogóle tworzył tę rzeźbę, to nie miał świadomości, jak bardzo ona stanie się symbolem.
0: Z tego, co ja wiem, on nie był zadowolony ze sławy, jaką ten jego projekt zyskał.
2: Przy okazji był też, według jego projektu, powstał mauzoleum żołnierzy Armii Czerwonej przy wielkiej figury, no ale artysta musi z czegoś żyć, prawda?
1: Tak, ale chyba mniej znane, bo no jednak sława pomnika małego powstańca jest dużo większa.
2: Paradoksalne, ale mówię, artysta musi z czegoś żyć, więc pracuje na zlecenie.
1: Mówiliśmy dużo o PRL-u, o zakłamywaniu tak naprawdę tego przekazu historii, ale też pomniki, cmentarze, to też miejsca, gdzie nie chcieli, żeby była czczona pamięć o powstańcach warszawskich.
2: Nawet słynny cmentarz na Woli. Jak to się mówi, 12 ton prochu, bo tak się przelicza, bo zresztą w pewnym momencie zaczęto liczyć straty w powstaniu na zasadzie wagi prochów. To świadczy o tym tylko, że no, nie będę się wypowiadał na ten temat. Inna rzecz, że ciężko ustalić jakieś straty na przykład na Woli, kiedy ginęły całe rodziny. Poza tym nie wiadomo, kto mieszkał, kto nie mieszkał. To były czas okupacji. Natomiast doszło do tego, że cmentarz na Woli został zapuszczony, chociaż oficjalnie miał być to cmentarz ofiar powstania. I przemianowano go nawet na cmentarz miejski, bodajże numer 2. Tak naprawdę to zaczęto, co się zaczęło tam dziać w latach 70. Okej, i w okresie późniejszym. Natomiast problemem były po prostu też pogrzeby powstańcze i kwestia kwater powstańczych na powązkach wojskowych. To też, powiedzmy, tylko uporowi byłych powstańców można zawdzięczać to.
1: Chciałam was, panowie, na koniec zapytać, jak powinniśmy rozmawiać o powstaniu warszawskim, żeby z jednej strony oddawać hołd, czcić pamięć tych, którzy polegli w walce o Warszawę, ale też i o wolną Polskę, a z drugiej strony nie ulegać, czy nie poddawać się wytworzonej propagandzie albo zakłamanym faktom, które są nam sączone od lat.
2: W zakończeniu napisaliśmy, właściwie ja napisałem zakończenie, że powstanie warszawskie wciąż oczekuje na obiektywnego historyka, który nie jest warszawiakiem.
1: Nie jest warszawiakiem, czyli nie panowie. Znaczy, czyli wasza praca to tylko podwaliny.
2: Ja delikatnie mówiąc, mam bardzo emocjonalny stosunek do powstania warszawskiego. Bardzo. Nigdy tego nie ukrywałem. No, napisałem kiedyś taką książkę Miłość w powstaniu warszawskim. Kończący miałem tak skargane nerwy, że przysiągłem sobie wtedy nigdy więcej
1: Tego tematu.
2: Ja wiedziałem jako historyk, warszawiak, na co się porywam. Ale ja zawsze na końcu piszę rozdział wstępny, więc jak już pisałem ten rozdział wstępny, to szczerze mówiąc, no miałem nerwy poszarpane. Powiedziałem nie, nigdy. No ale wróciłem do tematu po iluś latach.
1: Panie Tymoteuszu?
0: Tak, no emocje tutaj oczywiście grają dużą rolę i trzeba jeszcze poczekać kilkadziesiąt lat, żeby...
1: Czyli tak na stulecie? Może?
2: A my to pewnie już nie dożyjemy do tego.
0: Być może na stulecie. No teraz była okrągła rocznica wydarzeń, wypadków majowych, które kiedyś były nazywane zamachem Piłsudskiego. No i z okazji stulecia to jednak pojawiło się bardzo dużo prac na ten temat, na temat tych wypadków majowych, które no, nie pokazują Piłsudskiego jako potwora, tylko no, oddają prawdę historyczną. To jest interesujące, jak wygląda spojrzenie na wydarzenia po stulatach. Być może po stulatach, po powstaniu warszawskim też takie racjonalne spojrzenie będzie możliwe.
2: Wiem tak, osoby z zewnątrz, które potrafiły, pojawiły się w Warszawie 1 sierpnia, jak jest godzina W, żeby to na nich wrażenie było ogromne. Ogromny i ten dreszcz po prostu, który przychodzi, jest niesamowita.
1: A co roku bardzo wiele osób, nie tylko z Warszawy, ale też spoza przyjeżdża, żeby czcić pamięć powstańców, godzina 17.
2: Oczywiście z dala od polityki współczesnej, bo oczywiście też usiłowałem, niektórzy zawłaszczyć to sobie. Zresztą u nas wszystko jest sprawą polityczną w tej chwili. Ja natomiast jako historyk uważam, że należy oddać tą miłość w powstaniu warszawskim, zakończyłem relację.

0: relacją jednej z byłych sanitariuszek, łączniczkę pamiętam, która przyjechała z zagranicy do Warszawy. Nie wiedziała, czy na tą legitymację powstańczą to metro też obowiązuje, że jeździ darmowo. Grzecznie ją młody człowiek wyjaśnił, potem stanął przeciąg na baczność.
1: Piękne, piękne świadectwo. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski, autorzy książki Powstanie Warszawskie między faktami a legendą. Ja odsyłam Państwa do tej lektury, która 15 lipca miała swoją premierę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Kłaniam się. Magdalena Szefernaker.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Rozmowa na plus.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Staranował radiowóz ciężarówką i porzucił auto. Są zarzuty po prawurowej ucieczce. Kolejny dzień z gwałtownymi burzami. Alerty IMGW dla południa Polski. Naszym celem był finał. Trener Anglików po zdobyciu brązowego medalu Mistrzostw Świata. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Staranował radiowóz ciężarówką, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Po brawurowej ucieczce są zarzuty dla 24-latka. Wszystko działo się na trasie S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem. Po kilku godzinach mężczyzna został zatrzymany w Wielkopolsce.
2: 24-letni kierowca usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo zakazu i decyzji o cofniętych uprawnieniach. Mężczyzna zostanie doprowadzony dzisiaj do prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim. Policjanci będą wnioskowali o areszt dla zatrzymanego.
1: Mówi Marta Białkowska-Błachowicz z Policji w Aleksandrowie Kujawskim. Na naczepie pojazdu znaleziono pojemniki z substancją chemiczną, która zostanie teraz przebadana. Intensywne opady, porywiste wiatry i lokalne opady gradu. IMGW ostrzega przed burzami na południu Polski. Alerty obowiązują w 10 województwach. Mieszkańcy niektórych regionów otrzymali też alerty RCB.
3: Szczególnie silne burze mogą występować na południu kraju, po centrum, głównie województwo opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie oraz mazowieckie i łódzkie.
1: Mówi Anna Gryczma na synoptyki IMGW. Burzom będzie towarzyszyć porywisty wiatr nawet do 100 km na godzinę. Od jutra spokojniej, ale za to chłodniej.
3: Od poniedziałku do piątku spodziewamy się pogody deszczowej, wietrznej z temperaturą w ciągu dnia od około 17-18 do 20-22 stopni.
1: Najwięcej deszczu spadnie na północy kraju. Mam nadzieję, że z czasem zawodnicy będą z tego dumni, mówi trener Anglików po zdobyciu brązowych medali piłkarskich Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, w meczu o trzecie miejsce padło aż 10 bramek. Ostatecznie Anglia wygrała z Francją 6-4. To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy występ Anglii na Mistrzostwach Świata rozgrywanych poza własnym krajem. Mam nadzieję, że z czasem zawodnicy będą mogli być z tego dumni. Jesteśmy jednak bardzo ambitni. Właściwie nie pozwalamy sobie cieszyć się z trzeciego miejsca, bo naszym celem był finał i zdobycie Mistrzostwa Świata. Dlatego ten ból jeszcze z nami pozostanie. Mówi trener Anglików Thomas Tuchel. A już dziś wielki finał mundialu. O 21:00 reprezentacja Hiszpanii zagra z broniącą tytułu Argentyną.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejni żołnierze złożyli przysięgi i wstąpili w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Chodzi o ponad 130 ochotników z Lubelszczyzny. Zostali zrekrutowani w ramach projektu Wakacje z WOT.
4: Za każdym z nowych żołnierzy stoi inna historia i inna motywacja. Ale od dziś łączy ich ten sam mundur i te same wartości. Dla nowych żołnierzy jest to symboliczne potwierdzenie gotowości do służby ojczyźnie oraz działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.
1: Mówiła kapitan Marta Gaborek. Uroczysta przysięga wojskowa terytorialców z Lubelszczyzny odbyła się na dziedzińcu Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim.
5: To był serwis informacyjny w Radio Plus. Bardzo dziękuję. Mamy już parę minut po 12, a więc niedzielne popołudnie i przeboje z nutą nostalgii. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Razem będziemy do 15 i w tym czasie mnóstwo świetnej muzyki. Zaczynam od piosenki Jest taki samotny dom. To oczywiście Budka Suflera. Później będzie Michael Jackson i Amanda Lear. Zapraszam, zostańcie ze mną.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: To elektryczne gitary i piosenka Co ty tutaj robisz? Można by zmienić ten tytuł i zaśpiewać Co ty wieczorem robisz? No i tutaj pewnie wiele osób mogłoby spojrzeć ze zdziwieniem, no jak to co, oglądam finał, bo dzisiaj mecz o pierwsze miejsce Mundialu 2026, Argentyna kontra Hiszpania. Wczoraj o trzecie miejsce walczyli Anglia i Francja, to taki przedsmak był tego, co nas czeka dzisiaj. Wielkie emocje. Myślę sobie, że nie tylko ci kibice piłkarscy, którzy zarywali nocy, ale też po prostu każdy popatrzy na to widowisko. Na antenie Radia Plus trochę się rozgrzewamy przed tym. ABBA nam na przykład będzie już za chwilę śpiewać, później OMD i przebój So In Love.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Było cudownie. Jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. A ty? Chcesz się wybawić w jednym z największych parków linowych w regionie? Park linowy Nowa Sól to 5 tras z nowymi przeszkodami dla najmłodszych, nastolatków i dorosłych. Do tego największy krasnal na świecie, park fizyki, mini golf, skatepark, tor BMX, ścianki wspinaczkowe i szlaki rowerowe. W lesie, w którym jest przyjemnie nawet w największy upał. Wpisz w wyszukiwarce Park linowy Nowa Sól.
2: Po reklamie.

To zespół OMD, piosenka So In Love. To jest Radio Plus i lato z nutą nostalgii. Lato w pełni. Niedziela, 19 lipca dzisiaj. Imieniny świętuje m.in. Wincenty. W sumie chyba dosyć mało popularne imię, ale z drugiej strony moda na te tradycyjne imiona już od paru lat w Polsce jest, więc być może są solenizanci. Kłaniam się nisko. Oczywiście najlepszego także dla dzisiejszych jubilatów, a wśród nich Brian May, współzałożyciel, gitarzysta i autor wielu przebojów zespołu Queen. Więc jeżeli urodziliście się 19 lipca, no to musicie wiedzieć, że świętujecie w naprawdę wyśmienitym towarzystwie. Już teraz jeden z największych przebojów Queen, We Are The Champions w Radiu Plus.

0: Rod Stewart na antenie Radia Plus umila nam czas w niedzielę, popołudnie, weekend, wolno od pracy, no chyba, że jesteście na urlopie i w ogóle macie wolno, albo zaczynacie urlop. Jeżeli w Polsce, no to z pogodą może być różnie. Dzisiaj już Polska tak podzielona na pół. Na zachodzie więcej chmur i opady deszczu i chłodniej się zrobiło, tam trochę ponad 20 stopni, a na wschodzie temperatury no powyżej 25 stopni, ale niestety w całej Polsce, moi drodzy, chmury i deszcz, i tak będzie raczej w przyszłym tygodniu. Jak sprawdzam sobie prognozę długoterminową, to dopiero następny weekend może być w miarę ładny. Słuchajcie Radia Plus, w którym już za chwilę niepewność Marka Grechu, to dobrze pasuje to do pogody w Polsce.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Po reklamie.

0: minuty zostały do godziny 13. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii. Do muzyki wrócimy za parę minut, bo wcześniej warto sprawdzić, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie. Nasz serwis już przygotowany, za chwilę go wam przedstawimy. A godzinę rozpoczniemy od piosenki Unbreak My Heart, Toni Braxton. To tuż po wiadomościach, zostańcie z nami.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Usłyszał cztery zarzuty. Ukrainiec, który ugodził nożem radnego na Łemkowskiej Wadrze. Największa liczba rakiet od początku wojny. Zmasowany atak Rosjan na Kijów. Warsztaty i pokazy walk wojów. W Nowym Sączu trwa jarmark Świętej Małgorzaty. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Usłyszał łącznie cztery zarzuty. Ukrainiec, który ugodził nożem radnego powiatu gorlickiego na Łemkowskiej Wadrze. Poszkodowany trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak się okazało, obywatel Ukrainy był pod wpływem alkoholu. W trakcie wydarzenia w Zdyni w Małopolsce zadał mężczyźnie kilka ciosów. Miał półtora promila, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
2: Zachowywał się bardzo agresywnie wobec innych uczestników tej imprezy. Widząc całe to zdarzenie, interwencję podjęli pracownicy ochrony i w trakcie tej interwencji jeden z nich został kilkukrotnie ugodzony nożem. Obywatel Ukrainy usłyszał cztery zarzuty czynnej napaści na pracownika ochrony, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych, czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
1: Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 46-latka. W nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od początku wojny. Moskwa wystrzeliła około 40 pocisków, informuje ukraińskie MSZ. W brutalnym ataku terrorystycznym na stolicę Ukrainy zabili i ranili ludzi, napisał pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Ukraina odpowiedziała uderzeniem w magazyny ropy w Stawropolu. Przypomnijmy, że już ostatnie ukraińskie uderzenia na rosyjskie rafinerie spowodowały dotkliwe niedobory paliwa w niemal wszystkich regionach kraju. Kontynuujemy odpowiadanie na rosyjskie ataki w pełni uzasadnione i precyzyjny sposób, zaznaczył prezydent Wołodymyr Zełański. Rolnicy walczą z suszą, a z powodu zmian klimatu ponad 1/3 obszaru Polski jest zagrożona deficytem wody. Ekstremalne zjawiska pogodowe wpływają na plony, a to może przełożyć się na wyższe ceny żywności. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
3: Najbardziej mogą zdrożeć owoce i warzywa. Susza wpływa jednak również na ceny zbóż i pasz dla zwierząt oraz zwiększa koszty prowadzenia gospodarstw.
4: Koszty nam po prostu rosną, a bierzemy za produkty mniej.
3: Mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i dodaje, że rolnicy liczą przede wszystkim na pomoc od państwa.
4: Program retencji wody, gospodarka wodna, dobry system ubezpieczeń, to jest podstawą.
3: Najbardziej zagrożone suszą są województwa kujawsko-pomorskie, północna część Mazowsza oraz części Wielkopolski i województwa zachodniopomorskiego.
1: O czym informował Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pokazy walk wojów i rycerzy, ale też ciekawe warsztaty. W Nowym Sączu trwa jarmark Świętej Małgorzaty.
5: Będzie można zobaczyć pokazy walk, będą warsztaty tańców dawnych, również występ zespołu muzyki dawnej, widowiskowy pokaz teatru ognia. Planujemy serię warsztatów dawnego rzemiosła, wykonywanie koszyków z wikliny, będzie to zielarstwo, drukarstwo, czerpanie papieru, ponadto będzie można wybić pamiątkową monetę. Będzie również możliwość wykonywania pieczęci lakowych.
1: Mówi Beata Wierzbicka z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Jarmark Świętej Małgorzaty w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu potrwa do godziny 18.
6: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję. Teraz już przeboje z nutą nostalgii. To typowy przykład artystki jednego przeboju, bo tylko ten utwór Toni Braxton udało się wylansować, no ale za to przebój, który został z nami i zostanie na zawsze. Unbreak My Heart na początku tej godziny. Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: To formacja Boys Town Gang na antenie Radia Plus. Jest niedziela, popołudnie, wolne. Jak pogoda u was dopisuje, to można wybrać się na spacer z psem lub na rower, albo połączyć jedno z drugim. Nie da się? Oczywiście, że się da. Franciszek Gogu i jego pies Dino ustanowili rekord Polski w najdłuższej podróży rowerowej człowieka z psem. Przejechali ponad 1000 kilometrów. Nie to, że pies jechał na rowerze, bo to byłoby dopiero wydarzenie. Pies jechał w specjalnym wózku. Pozdrawiam serdecznie. Gratuluję pobicia rekordu. Za chwilę Opus, Life is Life, a później Bonnie M, Ma Baker na antenie Radio Plus.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Po reklamie.

To zespół Bonnie M i piosenka Ma Baker. Słuchacie Radio Plus, przebojów z nutą nostalgii. Dzisiaj wieczorem wielkie emocje. Finał Mundialu 2026 zagra Hiszpania z Argentyną. Argentyńczycy bronią tytułu, Hiszpanie mają chrapkę na pierwsze miejsce. To nie tylko pojedynek gigantów drużyn, ale także dwóch wyjątkowych piłkarzy. Lionel Messi w Argentynie, 39 lat, ciągle w wyśmienitej formie, i o 20 lat młodszy Jamal, który zagra oczywiście w Hiszpanii. Ciekawe, jak to dzisiaj będzie wyglądać. Mecz o 20, więc z pewnością ja obejrzę. Choć jakimś wielkim fanem piłki nożnej nie jestem, no to jednak finał mundialu zdarza się raz na 4 lata. Modern Talking teraz na antenie Radia Plus. Your My Heart, Your My Soul, a później Bajm.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. O godzinie 14 najnowsze wiadomości. Do 14 jeszcze będzie Aha i Take On Me oraz Alicja Majewska. A skoro zapowiedzi, to po 15 dzisiaj wakacyjny muzyczny alfabet Marka Środzkiego. W wakacje wracamy do najciekawszych rozmów z całego roku, więc dzisiaj kolejna powtórka. Z przyjemnością będzie można sobie posłuchać przebojów i rozmów o przebojach i muzyce. To wszystko po 15 u Marka Środzkiego. Zapraszam was już teraz. Zaplanujcie sobie popołudnie z Radiem Plus.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty, godzina 14. Już za chwilę na antenie Radia Plus najważniejsze informacje, a później przeboje. Celine Dion zaśpiewa na początku, później będzie Zdzisława Sośnicka i Rockwell. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Pożar samochodu na A4. Zablokowana jest trasa w kierunku Rzeszowa. Ludzkie kości znalezione w lesie w Kujawsko-Pomorskiem. To może być przełom w sprawie zaginięcia sprzed 2 lat. W USA dym znad Kanady. Sprawdzimy, co z finałem mundialu. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pożar samochodu na autostradzie A4, trasa w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Auto zapaliło się na wysokości miejscowości Brzezie pod Krakowem.
2: Pojazdem podróżował wyłącznie kierowca, który opuścił samochód przed przybyciem służb. Na miejscu pracuje około 20 strażaków. W związku z prowadzonymi działaniami autostrada A4 w kierunku Rzeszowa jest całkowicie zablokowana.
1: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. To może być przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. W lesie w miejscowości Lisiny w Kujawsko-Pomorskiem spacerowicze znaleźli ludzkie kości. Wszystko wskazuje na to, że to szczątki zaginionej przed 2 latami 32-latki. Potrzebne są jednak specjalistyczne badania.
3: Dyżurny policji w Rypinie został powiadomiony przez przypadkowe osoby, które spacerowały w lesie w miejscowości Lisiny o odnalezieniu kości, które mogły być ludzkie. Dziś już wiemy, że to są ludzkie kości. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie, kim była ta osoba i w jakich okolicznościach doszło do jej śmierci.
1: Mówi Dorota Rupińska z policji w Rypinie. Jowita Zielińska zaginęła w lipcu 2024. 32-latka wracała rowerem z pracy i ślad po niej zaginął. Po pewnym czasie jej rower odnaleziono w lesie kilka kilometrów od domu. Blisko 1000 pożarów wciąż trawi kanadyjskie lasy. Dym zakłócił wydarzenia sportowe i kulturalne w kilkunastu stanach USA. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak, który śledzi wydarzenia za oceanem. Co z finałem piłkarskich mistrzostw świata?
4: No wszystko wskazuje na to, że powinien odbyć się normalnie. Nad północno-wschodnimi stanami USA, w tym nad rejonem Nowego Jorku, przeszły gwałtowne burze, które rozproszyły dym z kanadyjskich pożarów. Największe zanieczyszczenia powinny więc ustąpić jeszcze przed meczem. Do tej pory dym dotarł do co najmniej 19 stanów, doprowadzając do odwołania lub przełożenia wielu imprez, m.in. meczów bejsbolowych, mistrzostw Rowfest w Michigan, a także koncertów, parad czy biegów ulicznych. Od początku roku w Kanadzie wybuchło około 3,5 tysiąca pożarów, które strawiły prawie 2,5 miliona hektarów lasów.
1: O czym informował Jakub Krzyżak. Papież Leon XIV ponowił apel o pokój na świecie. Podczas urlopu w Castel Gandolfo wezwał, by nie zapominać o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Podczas spotkania z wiernymi przestrzegł też przed logiką sukcesu i wielkości. Wśród uczestników spotkania z papieżem były grupy Polaków. Leon XIV pozdrowił pielgrzymów z Akademii Liturgicznej w Rzeszowie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są najbardziej aromatyczne zbiory. Rozpoczęły się lawendowe żniwa. Takich plantacji nie brakuje m.in. w Wielkopolsce.
5: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tej wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam, powiedzmy wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
1: Mówi Marek Sujka, plantator z Biskupic Zabarycznych, i dodaje, że trochę inaczej jest z lawendą szerokolistną.
5: Ona już drugi raz nie wyda kwiatu, czyli ją trzeba już uformować już w każdy sposób możliwy, żeby ona odrosła troszeczkę i przygotowała się do zimy już na przyszły rok.
1: A z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki czy syropy.
6: To był serwis informacyjny w Radio Plus. Bardzo dziękuję. Kolejno 15, a teraz przeboje. Obiecana piosenka Céline Dion na początku. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry. Je comprends.

0: słuchacie Radia Plus. Lata z nutą nostalgii. Świetnie ta piosenka pasuje do lata. Wszystko tu się zgadza. Donna Summer, summer, czyli lato. Hot stuff, hot, gorąco. A więc tak jak powinno być latem, choć z tymi temperaturami to różnie. Raz gorąco, raz chłodno, raz gorąco, raz chłodno, raz słońce, raz opady deszczu. No bardzo wkrótce mamy ten lipiec. Może sierpień będzie lepszy. Na naszej antenie już za moment Flames of Love i Fancy, a później Demis Roussos.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.

Temistrus Os na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Wieczór to mecz o pierwsze miejsce mundialu Argentyna-Hiszpania, ale to także będzie wielkie widowisko. Amerykanie postanowili zrobić to w swoim stylu. Ma być oprawa podobna jak do tych, które towarzyszą finałom Ligi Amerykańskiego Futbolu, a więc będą występy muzyczne. No wszystko ma po prostu być przebogato, jak to w Stanach. Wiecie, tam jeńców nie biorą, jeżeli chodzi o tego typu wydarzenia. Więc można popatrzeć na mecz, a można też popodziwiać amerykański rozmach. To dzisiaj wieczorem. A propos Ameryki, no to jedna z najpopularniejszych komedii, najpopularniejszy amerykański aktor. To oczywiście gliniarz z Beverly Hills i słynny temat z tego filmu. Axel F. teraz w Radio Plus.

0: Duet Roxette na antenie Radia Plus, a już za chwilę jedna z moich ulubionych piosenek. Nie tylko z tej kategorii o miłości, ale generalnie piosenek. To będzie Nothing's Gonna Change My Love i Glenn Medeiros. Później jeszcze 2 plus 1, a o 15 serwis informacyjny. Po 15 zapraszam na wakacyjne wydanie muzycznego alfabetu Marka Sierockiego.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty 15. To niedzielne popołudnie z Radiem Plus. U nas muzyka, ale również rozmowa o muzyce. Już za chwilę muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Andrzej Szczyszyn, bardzo dziękuję za te wspólnie spędzone 3 godziny. Dobrej niedzieli wam życzę. Do usłyszenia.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Zderzenie pociągu z osobówką. Poważny wypadek niedaleko Ełku. Największy atak rakietowy na Kijów od początku wojny. Połączymy się z naszym reporterem. Hiszpania kontra Argentyna. Przed nami wielki finał mundialu. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pociąg towarowy zderzył się z osobówką. Groźny wypadek w Prostkach, niedaleko Ełku. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 68-letni kierujący samochodem marki Opel nie zastosował się do znaku B20 stop, w wyniku czego doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem towarowym relacji Ełk-Białystok.
1: Mówi Waldemar Szyłak z policji w Ełku. Kierowca z urazem kręgosłupa został zabrany do szpitala. Kobiecie, która z nim jechała, nie stało się nic poważnego. Pociąg przewoził cysterny z olejem napędowym. Na miejscu wciąż pracują służby. Ruch kolejowy na linii Grajewo-Ełk został wstrzymany. Udało się zestrzelić 18 z 41 pocisków balistycznych. W nocy Ukraina odparła największy rakietowy atak Rosjan od początku wojny. Uszkodzone są m.in. budynki mieszkalne, akademik, kino i stacja metra. O szczegółach z Kijowa Ołek Biłecki.
3: W ciągu zaledwie 40 minut na ukraińską stolicę spadło powyżej 40 pocisków Iskander-M, Cyrkon oraz S-400. W wielu miejscach wybuchły pożary. Są zniszczenia w budynkach mieszkalnych. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 15 zostało rannych. Od razu w kilku dzielnicach Kijowa słychać było eksplozje, a nad miastem unosił się toksyczny dym z pożarów. Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc była stacja metra Łukijaniwska, niejednokrotnie atakowana przez Rosjan wcześniej, a na lewym brzegu miasta doszło do pożaru w centrum handlowym. Służba ratownicza w Kijowie także raportuje o zniszczeniu największego w Ukrainie centrum logistycznego. Po uderzeniu rosyjskich rakiet spłonęło kilka obiektów na obszarze około 100 tysięcy metrów kwadratowych.
1: Z Kijowa Ołek Piłecki. Ceny paliw znów pójdą w górę. Analitycy zapowiadają podwyżki na stacjach. Powodem są m.in. napięcia na Bliskim Wschodzie i wzrost cen paliw w rafineriach. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Eksperci ePetrol.pl wskazują, że ceny paliw na stacjach rosną skokowo. W ciągu ostatniego tygodnia benzyna 95-oktanowa podrożała średnio o 21 groszy, a olej napędowy o 26 groszy. Analitycy tłumaczą wzrosty m.in. eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wysokimi marżami rafinerii.
5: Rebelianci Huti i ponownie zamknięto ciśninę Ormus.
4: Mówi Magdalena Robak z portalu ePetrol. W najbliższym czasie kierowcom ceny raczej się nie spodobają.
6: Drogie, za drogie.
7: Bardzo mnie pan tym podaniem zdenerwował, bo są ceny okropne.
4: Eksperci oceniają również, że na pylonach mogą w przyszłym tygodniu pojawić się ceny powyżej 8 zł za litr.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie starcie pokoleń. Z jednej strony Lamin Yamal, z drugiej Lionel Messi. Już dziś wieczorem wielki finał piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Ekipa Yamala straciła na tym mundialu tylko jedną bramkę. Messiego strzeliła najwięcej, 19. Co ciekawe, oba zespoły po drodze mierzyły się z Republiką Zielonego Przylądka i Austrią, mówi dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara.
8: Drużyny, które po drodze miały swoje kłopoty, bo i Hiszpanie przeciętnie zaczęli ten mundial od remisu z Wyspami Zielonego Przylądka. Argentyńczycy, którzy mordowali się strasznie w tej fazie pucharowej. Oni wymęczyli zwycięstwo z Egiptem. Ja w ogóle cudem przeszli ten Egipt.
1: Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają Hiszpanom.
8: Gdybym miał szybko wytypować, to wytypowałbym remis w podstawowym czasie gry. Taką mam czutkę tutaj, że to będą jednak bardziej szachy. Emocjonująca dogrywka i rzuty karne, które porwą nas wszystkich.
1: Pierwszy gwizdek o 21:00.
9: Niedzielne popołudnie, Radio Plus, Marek Sierocki, zaczynamy muzyczny alfabet. Moim i Państwa gościem jest dziś...
10: Danuta Błażejczyk. Dzień dobry.
9: A rozmawiać będziemy o piosenkach Danuty Rin, między innymi.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, Marek Sierocki, moi i państwa gościem Danuta Błażejczyk. Witam cię raz jeszcze serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Gdzie ci mężczyźni? To już za nami, to wielki hit Danuty Rin w twoim repertuarze, bo niedawno ukazała się płyta z największymi przebojami Danuty Rin właśnie w twoich interpretacjach. Jaki był powód wydania tej płyty?
1: Bo to są przede wszystkim piękne piosenki, a poza tym sytuacja jest taka, że Danusia w tym roku, gdyby żyła, obchodziłaby 90. urodziny.
0: Mm-hmm. Rok jest ogłoszony rokiem Danuty Rin.
1: Tak, tak. A dla mnie Danusia była bardzo ważnym człowiekiem, bo odstąpiła nam swoje mieszkanie, bardzo nas wspierała.
0: Właśnie to ciekawa historia, bo ona wyjechała wtedy
1: do Stanów
0: Zjednoczonych, a ty wraz z mężem byliście młodym małżeństwem, nie bardzo mieliście gdzie mieszkać i ona
1: Kiedy graliśmy w Złym Zachowaniu i wtedy wszyscy bardzo się przyjaźnili, i Włodek Korcz, i Andrzej Strzelecki, i Wojciech Młynarski, i Danusia Rin. To była taka grupa naprawdę wielkich przyjaciół. I jak Danusia się dowiedziała, że nam się skończyła możliwość wynajęcia mieszkania, ona mówi, to świetnie się składa, bo ja akurat wyjeżdżam do Stanów, będziecie u mnie mieszkali. I właściwie mieszkaliśmy za symboliczne pieniądze, bo za czynsz, a warunki były naprawdę piękne, bo Danusia miała wtedy takie trzypokojowe mieszkanie na Czerniakowskiej. Odstąpiła nam wszystko, łóżko, kuchnię, pokój, własny barek, który wtedy wyglądał. Ja to podkreślam, bo barek Danuty Rin w 86 roku to wyglądał jak sklep Peweksu. A my byliśmy bardzo młodzi. Niektórych rzeczy wcześniej nie próbowaliśmy. Więc, ale kupiliśmy.
0: Do czego nie zachęcamy naszych słuchaczy? Rok 86 wspominasz, to był też rok bardzo dobry dla ciebie.
1: Bardzo dobry, bo w tym roku ukazała się moja płyta i patrzę, 40 lat. Moja pierwsza płyta Long Play, gdzie naprawdę staram się, żeby ta płyta się ukazała znowu w podobnej wersji.
0: Winylowej.
1: Tak, winylowej, bo jednak jest taki sentyment do płyt winylowych. Ja sama mam bardzo dużo tych płyt i jednak jak się puści taką płytę, jak się siada, to zupełnie jest inny klimat.
0: Powiem ci, że są firmy specjalizujące się na świecie w wydawaniu płyt winylowych, ale takich, że z jednej matrycy jest robiony tylko jeden egzemplarz. To są drogie dosyć.
1: No właśnie tak pomyślałam o budżecie,
0: niesamowicie,
1: że...
0: niesamowicie.
1: No, mnie raczej na to nie stać.
0: Ale myślę, że taka reedycja winylowa bardzo by się spodobała twoim fanom.
1: Robimy wszystko, żeby tak się stało.
0: Super.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis. Radio Plus. Zielona Góra.
3: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Kto ma tyle wdzięku, co ja? Danuta Błażejczyk, naszym gościem. Danusia Rin miała naprawdę wiele wdzięku. Ja kiedy obserwowałem ją i na żywo, i w telewizji podczas jej występów, to rzeczywiście było widać, że ona ma niesamowity urok i wdzięk.
1: Taka prawda. Wyjątkowa kobieta.
0: Czy była też twoją jakąś mentorką, twoją nauczycielką?
1: Tak, Danusia bardzo nas wspierała, czuła się tak jak gdyby po powrocie ze Stanów, czuła się jak gdyby obowiązku, żeby się zaopiekować nami, także bardzo nas wspierała, bardzo nam pomagała, radziła z kim pracować, kto może napisać fajną muzykę, kto może napisać fajny tekst, gdzie być ostrożnym w sytuacjach takich zawodowych. Raz tylko się nie sprawdziło, bo przestrzegała mnie przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, kiedy jechałam ze Zdzisławą Sośnicką i ze Zbyszkiem Wodą. Mówi tak, uważaj, bo dzitka to jest hetera. A potem okazało się, że Zdzisława Sośnicka jest jedną z piękniejszych osób w branży, nie tylko jeśli chodzi o jej osiągnięcia zawodowe, ale jest cudownym człowiekiem.
0: Dokładnie tak. Mogę to potwierdzić. I Danuta Rin też była takim cudownym człowiekiem.
1: I miała właśnie masę wdzięku. Była taka puszysta i potrafiła z tego zrobić atut. To jest bardzo wielka rzecz.
0: Myślę, że tak, że to był atut, ale też miała niesamowity głos i niesamowite poczucie swingu. Dla mnie była taką swingującą, nawet jak śpiewała popowe piosenki, to czuło się ten
1: puls, tak.
0: Puls u niej taki swingowy, co?
1: Tak, i może dlatego, jak miałam taką sytuację, kiedy, bo Włodzimierz Korcz większość utworów napisał Włodek Korcz dla Danuty Rin, no i dla mnie napisał moje takie kultowe piosenki. Włodek mnie zna z tego, że ja mam troszeczkę takie ADHD zawodowe, że parę rzeczy chcę robić na raz i jak była sytuacja z okazji mojego 35-lecia, napisał wtedy duet dla mnie i dla Alicji Majewskiej. To była piosenka Nie zamykajmy się od środka, ale też mówi, wiesz co, jak ty masz tyle tej energii, to może pomyśl o tym, żeby zorganizować taki festiwal, który będzie poświęcony Danucie Rin. Łączy was i poczucie humoru, tak zwana puszystość, poczucie swingu. Mówi, może dobrze było, żeby akurat kultywować jej pamięć, bo była naprawdę niesamowitą osobą, poza tym miała cudowne piosenki ponadczasowe.
0: Tak.
1: I w tym roku będzie 11. edycja Danuta Rin Festival. I to poznanie piosenek Danusi Rin spowodowało, mówię, Boże kochany, coś muszę z tym zrobić, bo to są naprawdę genialne piosenki. Ludzie muszą słyszeć. Poza tym tak długo żyją artyści, jak długo śpiewamy i słuchamy ich piosenek. Więc po prostu ta płyta po to powstała.
2: Muzyczny alfabet B jak Danuta Błażejczyk.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Juhu! Jedziemy do

0: dostępnym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami piosenka prowizorycznie. To kompozycja Janusza Senta, słowa napisał Wojciech Młynarski. Piosenka z repertuaru Danuty Rin, a śpiewała inna Danuta, nasz dzisiejszy gość, Danusia Błażejczyk. Pięknie zaśpiewane.
1: To jest piękna piosenka, naprawdę prowizorycznie. I teraz szykuje się do zaśpiewania tej piosenki Laura Szafran.
0: Wow.
1: To też będzie perełka.
0: Myślę, że tak. Myślę, że jak Laura zaśpiewa ten utwór, to tak jak powiedziałaś, będzie perełka. Z kim nagrywałaś album z piosenkami Danuty Rin?
1: Pracowałam z Arturem Grudzińskim i z moją sekcją, ale tutaj wiele aranży jest jeszcze wsparte o sekcję dętą. Artur Grudziński pisał wszystkie aranżacje. Artur poza tym śpiewał tutaj chórki, śpiewała tu też moja Karolinka i Ludmiła Małecka. Także to można powiedzieć, że to była taka płyta, produkcja rodzinna.
0: Mhm. Mąż też wspomagał cię przy nagraniu
1: tak,
0: płyty?
1: Tak, Andrzej grał we wszystkich utworach, grał na bębenku.
0: Na bębenku. Czy na perkusji i na jakichś instrumentach perkusyjnych, tak?
1: Tak, i instrumentach perkusyjnych, tak.
0: Super. Dzięki temu ta płyta brzmi no naprawdę dobrze, bo ja uważam, że w czasach technologii takich cyfrowych, gdzie wspomagamy się komputerami, lupami, to jednak brzmienie żywych instrumentów robi różnicę.
1: Poza tym ja jestem jednak tradycjonalistką, jeśli chodzi o muzykę i wydaje mi się, że nawet jak jest zagrany samym fortepianem, a jest piękna muzyka, to już nie trzeba nic zadawać. To są tak wspaniałe teksty. Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka, Magda Czapińska. To naprawdę ponad czasami Ernest Bryl. O. No tak. To jest cała śmietanka.
0: Myślisz, że ten repertuar mogliby też dzisiaj wykonywać młodzi artyści?
1: Ja mam przykład podczas festiwalu, Danuta Rin Festival. Młodzi ludzie wynajdują takie perełki, o których istnieniu ja w ogóle nie wiedziałam. Poza tym, co jest jeszcze ważne na tym podczas tego festiwalu? To są wszystko autorskie aranżacje i autorskie wykonania. Tutaj na naszym festiwalu nie ma kopiowania. Ja jestem w ogóle przeciwna, bo tak jak jest kopiowanie, że się sprawdza w pewnych tekstach, czy materiał, czy w egzaminach, czy jest materiał skopiowany, tak samo ja dostaję piany, jak widzę, że ktoś kogoś naśladuje.
0: No tak.
1: To jest nieprawdziwe.
0: A powiedz, kiedy odbędzie się ta 11. edycja festiwalu Danuty Rin?
1: No oczywiście na jesień, bo jesień jest taką porą roku, gdzie nam się ten festiwal... Musimy mieć czas na to, żeby młodzi ludzie się przygotowali.
0: Tak.
1: Więc to będzie na pewno jesień. Do tej pory zawsze to był listopad. W tej chwili zobaczymy, czy to będzie listopad, czy to będzie październik, ale na pewno będzie jesień. Poza tym bardzo byśmy chcieli, ponieważ jest duże zainteresowanie takiej grupy, bo festiwal jest w kategoriach dwóch, od 12 lat do 18 i od 19 do 35. Ale jest duże zainteresowanie grupy powyżej 35.
0: Ja, zrób.
1: No tak, ale
0: zrób
1: to...
0: edycję dla tych.
1: Ja bardzo bym chciała, więc staramy się o środki, bo to o to chodzi.
0: No wiem.
1: O budżet.
0: Dasz sobie radę.
1: Damy radę.
0: Da. Kolejne piosenki z repertuaru Danuty Błażejczyk i Danuty Rin w drugiej godzinie naszego muzycznego alfabetu.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
4: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekaobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Kto zostanie mistrzem świata? Przed nami finał piłkarskiego mundialu. Potężna burza nad Polską, ostrzeżenia IMGW dla 13 województw. Będzie też dzieło sztuki wykonane przez mieszkańców Krakowa. Stworzyli wyjątkową mozaikę. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już tylko godziny dzielą nas od wielkiego finału piłkarskiego mundialu. Broniąca tytułu Argentyna zagra z mistrzami Europy, Hiszpanią. To ogromne szczęście znaleźć się w takim miejscu. Chcemy przede wszystkim cieszyć się tą chwilą. Właśnie dzięki temu spokojowi możemy skupić się wyłącznie na meczu i zrobić wszystko, by mieć szansę wygrać. Mówił trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Argentyna na mistrzostwach strzeliła najwięcej, bo aż 19 bramek. 8 razy piłkę w siatce umieszczał Lionel Messi. Hiszpania straciła tylko jedną bramkę i to właśnie na tę wskazują bukmacherzy. Trener białoniebieskich Lionel Scaloni stwierdził, że nie zmienił nic w przygotowaniach do meczu. Przygotowujemy się dokładnie tak samo jak do każdego innego meczu. Nie możemy zaprzątać sobie głowy tym, że to finał mistrzostw świata, bo wtedy tracimy koncentrację. Musimy zagrać swoją najlepszą piłkę i zobaczymy, jaki będzie wynik. Przypomnijmy pierwszy gwizdek finału o 21:00. W wiadomościach wracamy do miejscowości Prostki w Warmińsko-Mazurskim. Tam osobówka zderzyła się z pociągiem towarowym. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo, jak doszło do wypadku?
2: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że kierowca uderzył w pociąg, gdy ten znajdował się już na przejeździe. Policja na razie potwierdza jedynie, że 68-latek nie zatrzymał się przed znakiem stop.
3: Grupa zdarzeniowa pracuje na miejscu zdarzenia, która ma ustalić przebieg zdarzenia.
2: Mówi mi podkomisarz Waldemar Szyłak z Policji w Ełku. Kierowca z urazem kręgosłupa został zabrany do szpitala śmigłowcem LP. Pasażerka nie odniosła poważniejszych obrażeń, została opatrzona na miejscu. Nie było innych ofiar, pociąg przewoził cysterny z olejem napędowym.
1: Ruch na linii Grajewo-Ełk pozostaje wstrzymany, nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia. Kolejne burze przechodzą nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenia dla 13 województw. W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie w centralnej, południowej i wschodniej części kraju. Alerty drugiego stopnia obowiązują na południu Polski. IMGW ostrzega, że po przejściu nawałnic trzeba będzie uważać na gwałtowne wzrosty stanów wody.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tysiące szkiełek, dwa dni pracy i wspólne dzieło sztuki. Na Placu Nowym w Krakowie mieszkańcy stworzyli wyjątkową mozaikę. Powstała z odłamków szkła, które przekazało Krakowskie Muzeum Witrażu.
4: Pokażecie mi, jak takie szkiełko przykleić. Co ty masz teraz w ręce?
5: Cement chyba? Trzeba wziąć jakieś, nie wiem, szkiełko takie. Dopasować jakieś miejsce, przyczepić.
6: Wypełniamy, żeby były blisko siebie, tak, żeby pasowały coś, żeby się dało stworzyć takiego.
4: No i jak ci się podoba?
7: Bardzo.
6: Jest naprawdę bardzo fajnie. Można się wykazać kreatywnie, trochę potworzyć.
1: Mówili uczestnicy wydarzenia, z którymi rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niseczyńska. Mozaikę można podziwiać na Placu Nowym na krakowskim Kazimierzu.
8: Niedzielne popołudnie, Radio Plus, Marek Sierocki. Rozpoczynamy drugą godzinę spotkania z piosenkami. Danuta Terin w interpretacji naszego dzisiejszego gościa, a jest nim...
9: Danuta Błażejczyk. Zapraszam Państwa serdecznie.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami piosenka Czas zrobił swoje. To kompozycja Seweryna Krajewskiego
1: i Magda
0: Czapińska napisała słowa, no i Danuta Ryń śpiewała ten utwór. Seweryn to jest genialny kompozytor, naprawdę. Nie bójmy się tego określenia i poza tym taki romantyk polskiej piosenki, co?
1: Jak śpiewam piosenki Seweryna, to publiczność jest od razu takie wahadło, czyli ludzie się ruszają, ponieważ muzyka Seweryna ma niesamowity puls w sobie.
0: Tak.
1: Także jest
0: pomimo tego, że jest czasami nastrojowa i taka romantyczna, to jest w niej coś takiego, że chce się kołysać, chce się bujać, chce się bawić przy niej.
1: I jest nieprzekombinowana.
0: No tak. Ty masz doświadczenie w śpiewaniu piosenek Seweryna Krajewskiego, ale też masz doświadczenie chórzystki, bo przecież zaczynałaś u boku królowej Maryli.
1: Tak.
0: To niezła chyba szkoła życia.
1: Bardzo dobra szkoła. Wspominam ją z wielkim sentymentem do tej pory i bardzo Maryli kibicuję w tym wszystkim, co robi, bo tak naprawdę to jest prawdziwa gwiazda polskiej estrady.
0: Tak, no ostatnio świetny comeback, jeżeli można użyć tego słowa, chociaż ona zawsze była, jest i pewno będzie popularna. Ale ta płyta, duety z młodymi artystami, nowe wersje jej słynnych hitów, naprawdę coś
1: tu bym się troszeczkę...
0: Tak?
1: No, ja jednak mam sentyment do tamtych wersji.
0: Wiesz,
1: no ale dobrze, niech najważniejsze, żeby młodzież śpiewała te piosenki.
0: A wiesz, że mnie bardzo się podoba Remedium zaśpiewane w duecie Maryla Rodowicz i Krzysiek Zalewski i wiesz co, może to jest obrazoburcze, ale bardziej mi się chyba ta nowa wersja podoba od oryginalnej. Naprawdę, Krzysiek dał nowe życie tej piosence. Czasami warto nagrywać z młodymi.
1: Maryla zawsze była osobą, która chciała próbować, chciała zmieniać. Także to jest, jeśli chodzi o artystę, to jest bardzo istotne, żeby chcieć iść do przodu.
2: Muzyczny alfabet. B. Jak Danuta Błażejczyk.
3: Reklama.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę za nowego SUVa od Bike? Teraz Bike 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa niestej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
7: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
6: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
7: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, taki cud.
1: I miód.
0: I miód. To nasz dzisiejszy gość Danuta Błażejczyk. Wyjątkowo nie piosenka z repertuaru Danuty Lin, tylko z twojego, bo to był ogromny sukces na festiwalu w Opolu wiele lat temu, ale też w zeszłym roku pojawiłaś się w koncercie Super Jedynki obok rockmenów. Takich z krwi i kości pojawiłaś się i ty, i zaśpiewałaś, i owacje w amfiteatrze opolskim.
1: Tak, i ludzie nie spali, czekali do końca.
0: Czekali, no, no proszę pani.
1: No dla mnie to było wielkie przeżycie, bo ta piosenka czekała 40 lat na to, żeby ją wykonać ponownie w Opolu.
0: Tak. Naprawdę nie śpiewałaś jej?
1: Przepraszam, śpiewałam. Taki był koncert, kiedy śpiewałam z Rysiem na krawędzi nocy i dnia. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. I właśnie taki cud i miód. Ale to było, Jezu, to było bardzo dawno też.
0: To ci powiem, kiedy to było. 2002 rok.
1: A widzisz. Czas tak pędzi, że...
0: galopuje. Coraz szybciej, co?
1: Coraz szybciej, tak.
0: Teoria względności czasu. No on płynie tak samo, tylko nam się wydaje, że płynie szybciej. Z roku na rok. No dobrze, Danuta Lin w tym roku świętujemy. Rok tak. Danuty Lin, bo gdyby żyła, kończyłaby 90 lat. Młodzi ludzie sięgają po jej piosenki. To jest zadziwiające, co?
1: Dlatego, że to jest ponadczasowa muzyka i ponadczasowe teksty, które są, można powiedzieć, użyteczne w każdych okolicznościach przyrody. Przecież jak się posłucha piosenki, właśnie Czas zrobił swoje, to ludzie, młodzi ludzie płaczą, dlatego że to jest taki niesamowity tekst. Nagle każdy ma jakieś swoje odniesienia i takie życiowe. Właśnie to jest dusza Danki w tym wszystkim.
0: Mhm. I pani Danuta Lin była też pedagogiem, bo wychowywała młodych artystów. Ja pamiętam, kiedyś zadzwoniła do mnie i dostarczyła mi płytę z nagraniami swoich podopiecznych. To były głównie młode wokalistki. Kilka z nich gdzieś tam potem zaistniało w tym takim prawdziwym show biznesie. To fajne, że artyści, którzy mają spore doświadczenie, też sporą wiedzę teoretyczną i praktyczną, potrafią ją przekazać młodszym. Tak. To jest bardzo...
1: Chcą się dzielić. I to mają jest... na to czas. Bo
0: i pani Danuta to robiła świetnie.
1: Tak, Danusia robiła to naprawdę z wielkim sercem, dlatego że mówiła, że dla niej było też istotne to, że w momencie, kiedy starała się zaistnieć artystycznie, zawodowo, bardzo dużo ludzi jej pomogło. I uważa, że to jest obowiązek każdego z nas, żeby jak gdyby oddać to również innym ludziom.
0: Ja pamiętam takie spojrzenie Danuty Lin. To było takie spojrzenie z uśmiechem, z takim oczkiem wysyłanym do widza i tak trochę z przymrużeniem oka. Miała niesamowity dystans do siebie, co?
1: Tak, tak. Był taki program telewizyjny zresztą w Opolu, Rin Show. Gdzie chyba Andrzej Zaorski był reżyserem i zresztą prowadzącym. Jeden z cudniejszych programów telewizyjnych opolskich. I tam Danusia naprawdę tak czadu, bo tam między innymi była piosenka, której niestety nie ma na płycie, Obejmę do zarcostwa. Kiedy przebrała się w taki tradycyjny fartuch, jak wtedy miały panie sprzątające granatowy jakiś szar z wiaderkiem, przyszła z miotłą i potem przeistoczyła się z pióra i tak dalej, piękna sukienka. To był pomysł. Poza tym Danusia miała takie ciągoty, tęsknoty aktorskie. Zresztą
0: zagrała w kilku filmach. I ja myślę, że te występy opolskie, które czasami telewizja przypomina, to są takie małe jakby etiudy aktorskie. Tak. Ona nie tylko fantastycznie śpiewała, ale też potrafiła stworzyć taki swój wizerunek, zagrać tę piosenkę w jakiś sposób.
1: I właśnie miała to szczęście, że w tych programach, bo były programy telewizyjne i filmy, w których grała, że ona miała szansę zaistnieć, spełniać się.
0: Chcielibyśmy państwa zaprosić już dziś o godzinie 19:00 wielki koncert z piosenkami z repertuaru Danuty Lin.
1: W amfiteatrze w Parku Sowińskim, gdzie będą występowały artystki różnych pokoleń, śpiewające różne gatunki muzyczne. Wszystko w hołdzie dla niej.
0: Super.
1: I będą filmy archiwalne, gdzie będzie można zobaczyć Danusię w akcji.
0: Raz jeszcze zapraszamy już dziś o godzinie 19:00 Park Sowińskiego w Warszawie. Wspólnie z Marią Szabłowską będę miał przyjemność poprowadzić ten koncert, a usłyszymy niezapomniane piosenki Danuty Lin.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: zdradzę Państwu, że niedawno z Danusią mieliśmy takie spotkanie w Bemowskim Centrum Kultury, które miałem przyjemność prowadzić rozmowę z Danusią, bo to nie był wywiad, to była taka rozmowa o karierze, przerywana Twoim śpiewaniem. Piękny kontakt nawiązałaś wtedy z tą publicznością.
1: Bo ja uważam, że bez publiczności nie ma artysty. Jesteśmy, nam oni są potrzebni jak woda, powietrze, a tam akurat była taka publiczność, która świetnie reagowała.
0: Znała twoje piosenki, ja obserwowałem to, panie i panowie podśpiewywali te wszystkie utwory, które śpiewałaś. No i też oklaski były takie szczere i prawdziwe. To jest ważne dla artysty.
1: Oczywiście,
0: nie?
1: Że tak.
0: Często występujesz też w towarzystwie swoich koleżanek.
1: Jest taka grupa, to się nazywa Kobiety Mazowsza, gdzie właśnie są dziewczyny różne pokoleniowo. Najmłodsza jest chyba Ewelina Flinta, nie, Kasia Dereń. Ale jest tam między innymi Laura Szafran, Beata Molak, Monika Urlik. Izatu Janowska czasami występuje z nami, Olga Szamańska i Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczym.
0: Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za wspomnienie Danuty Rin. Dziękuję Ci bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, drodzy Państwo.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: A gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Roczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.

Plus. Lato z nutą nostalgii.

Udane wakacje są jak piosenki. Powinny być przebojowe. I tego wam życzę. Andrzej Piaseczny, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.